okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.

0: oczy patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej,

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: SK2. Kece.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo jak ja.

0: wtorek. Sprawdzam, jaka pogoda będzie nas dziś czekać w Kielcach. Na termometrach nawet do 18 stopni, czyli całkiem przyjemna temperatura. Bez opadów deszczu, ciśnienie będziemy mieć delikatnie podwyższone, ale możliwe chwile ze słońcem. A na kieleckich drogach oczywiście jeszcze spokojnie, ale przypomnę wam, które ulice w Kielcach lepiej omijać. I to jest to na przykład ulica Jesienowa, Warszawska czy Świętokrzyska. Tam trwają prace drogowe, między innymi, także może się parkować.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy. Eski 2. 5 osób nie żyje. To postrzelaninie w największym meczecie w San Diego w USA. Wśród ofiar jest m.in. ochroniarz meczetu oraz dwaj domniemani napastnicy. Policja przekazała, że sprawcy mieli 17 i 19 lat. Ich ciała znaleziono w aucie kilka ulic dalej. Śledczy podejrzewają samobójstwo. Funkcjonariusze badają, czy był to atak na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzję

0: Na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
1: Jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
0: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.

0: Wiesz, no, nie rozumiesz?
1: Nie. Nie? Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, no bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Urbana, bo mają imieniny, tak? Ich się wspomina. Tak samo wspomina się dzisiaj 19 maja.
1: Mimo, że ten maj jeszcze przed nami.
0: Maj przed nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego maja, no to uważajcie, bo to jest dziwna zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze, posłuchajcie.
0: Witaj maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbkiem, miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, chodzimy na nasz dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł. Wszystkim rośnie.
1: Wam poleciała
0: wszystkim
1: mnie.
0: Rośnie, a wam spadło może, no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, marzę o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie, rozum-

0: uśmiechniesz się, bo będzie dobrze. Tak jak każdego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj tylko same dobre rzeczy na antenie Radia SK2. Przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy. 7268 26 8 26. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata. Chcemy nieść dalej w świat.
1: Dzielić się z innymi.

0: Więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę cudowna chwila.
1: No dobra, dlaczego 15 takie szczególne? Zazwyczaj 18 jest szczególna, albo okrągłe urodziny, 10, 20, 30.
0: Bo pamiętam swoje 15, to były bardzo ostre.
1: Ostre, powiadasz. A pod jakim kątem, powiedz, ostre?
0: Pod kątem takim, że wróciłem pierwszy raz za późno do domu.
1: Okej, okay. A ty teraz synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno? Do domu?
0: Tak,
1: tak?
0: Jestem wyrozumiały.
1: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Twój syn, hej! No, dziękujemy.
2: I zobacz, ile dobroci jest już.
1: Jest, jest.
2: W pierwszym telefonie ile dobroci, prawda?
1: Już.
2: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22. A może i 22.15?
1: A może i później. Ale ojciec z 15-latkiem jest... to, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
3: Tak, jest. Tak.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje, przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan. Paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
2: Chciała załatwić chłopu posadę,
1: niech
2: tak?
1: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki, no proszę bardzo.
2: Nie, no, ale to jest PSL.
1: No PSL.
2: PSL, no bo PSL to by się zgadzał, PSL to przecież jest skrót.
1: No Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Nie, tak. Nie, posady swoim ludziom.

0: dział. Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Kmiecik, witajcie. Ponownie sprawdzam sytuację na ulicach w Kielcach. Ruch już powolutku nam się rozkręca, ale oczywiście nie jest jeszcze najgorzej, ale już trasy wlotowe do naszego miasta mogą się korkować. Więcej samochodów będzie już podróżować po samym centrum, także miejcie to na uwadze. A jaka pogoda w Kielcach będzie dziś nas czekać? Temperatura dość wysoka, bo maksymalnie do 18 stopni, bez opadów deszczu, trochę chmur i trochę słońca, ale raczej więcej chmur.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski 2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
10: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
9: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jak to, gdzie jest nasz La La Land?
1: No gdzie
0: dla,
1: jest?
0: Dla szczęśliwców jeszcze w łóżku o tej porze najprawdopodobniej. 6.39? Nie, 6.40 w tym momencie, o tak.
1: 726-826-826 to jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie i właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo?
2: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je, to jest

0: To jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie i właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo.
1: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je, to jest

0: Więc no to życzę miłego dnia, wszystkiego najlepszego dla właśnie osób, które mają dzisiaj rodziny i tak dalej. Więc do widzenia.
1: Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc raczej.
2: Jeszcze te 5 minut snu.
1: Tak, tak. SK2.
2: Ale swoją drogą nie mówiłeś, że twoja mama ma taki młody głos. Dzięki mamo, jarząbka.
3: Myślisz, że ona śpi do tej pory? Nie, leś na nogach.
2: 726-8267-26.
3: No taka wazelinka delikatna, to musiała być twoja mama, no.
2: Messenger też do waszej dyspozycji. Co dobrego wam się przydarzyło? Pochwalcie się, tak. Bo to dobry dzień jest.
3: No, tutaj dobre słowa dla nas, miłe, ładne, prawda? Takie na jak spod kołdry jeszcze.
2: Cicho.
3: Spod kołdry.
2: Cicho.
3: Ale tak, że spod kołdry?
2: Cicho. Bo obudzisz.
3: Dobrze, dobrze. Ale tutaj 6:41.

0: No, ciekawy wyrok sądu w Niemczech. Takie rzeczy, no, może to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, no, z wakacji im się zwróciły. O, w ten sposób.
0: No nie do końca, ale, nie, ale w dużej części. Zwróciły, tak. W dużej części. Już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane...
0: Że rezerwacja moje, i teraz za to wyroki moje. Sądu są.
1: I Niemcy pojechali, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
0: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
1: No.
0: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja.

0: Dzień gorącego lata, big day, 3 minuty zostały do 7, za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK 2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze, dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat, podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata, Jacek Kurski, 60 lat, mają coś wspólnego z wyjazdem Zbigniewa Ziobry, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Witajcie. Na kielskich ulicach już nam się coraz więcej dzieje. Czy to w centrum, czy na obrzeżach naszego miasta. Tam może się już korkować. A w ciągu dnia lepiej omijać ulice Batalionów Chłopskich, czy chociażby Łódzką. A w pogodzie w Kielcach dzisiaj maksymalnie do 18 stopni. Bez opadów deszczu, tak wynika przynajmniej z najnowszych map pogodowych, co jeszcze oczywiście może się zmienić. Trochę słońca, trochę chmur. Niestety z przeważeniem chmur nad Kielcami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informacje podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
4: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in., czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
6: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
4: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
4: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
0: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchester City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
0: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 4,5 minuty po 7. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. Co sąsiadka?
10: Moja sąsiadka.
9: Twoja?
10: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.
9: Jak z pieniędzmi?
10: No, butelki. Wystawiła. Tak się zastanawiałem, czy
9: co,
10: nie schylić.
9: Co?
10: No.
9: I co?
10: No nic, nie wziąłem. No, nie będę się schylał po drobne.
9: No, ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny. No, wiem. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
10: Co
9: ty masz
10: sztukę
9: dzieci, powinieneś tak wiedzieć. Jest. Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.
1: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
10: Kieszonkowe w butelkach, to ja chętnie przejmę.
9: No. A ty chętnie przejmę.
10: A ja dlaczego?
9: Ale
10: nie?
9: Ja mówiłem w pustych PET.
10: A.
9: W pustych PET. W pustych butelkach PET.
10: Nie, to PETów nie chcę.
9: PETów nie chcesz. Nie. Pety dla dzieci, to nasze hasło. Dobre, nie?
10: Ładne. Pety dla dzieci.
9: Tak. Witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek. To my i oni my.

0: Bam, to z moc najlepszych polskich hitów, że są baba babam z tej, babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają.
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega Wajda mówi, że pewnie nie ma, pewnie ich nie ma, a ja mówię, że jest, że są, że byli i że będą. Są na 12. miejscu naszej polskiej gorącej 20.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Vito Bambino i Zalia, jeżeli wam się podobał ten kawałeczek, to zapraszamy na sk2.pl, można głosować, dlatego że dzisiaj jest wtorek, więc coraz mniej czasu na to jest. W piątek kolejne notowanie.
0: Nie, to jeszcze troszkę.
1: No ale coraz mniej. Przecież nie powiedziałem, że mało, tylko że coraz mniej.
0: Że coraz mniej. No to
1: jest, słuchaj, wiesz,
0: powiedziałeś prawdę.
1: No powiedział, oczywiście, że
0: powiedziałeś prawdę. Zdarza ci się czasem. SK2.pl, zakładka. Gorąca Polska 20.
1: A ja zrobię teraz taki myk, nie robię tego za często. Zagłosuję sobie na propozycję, ale nie powiem, którą. Proszę bardzo. O, ta propozycja dostaje ode mnie plusika.
0: Zerknijcie sobie, bo tam pojawiają się takie nówki sztuki, zazwyczaj w propozycjach.
1: Nieśmigane, no.
0: No, bo żeby się osłuchały, ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusi, żeby posłuchać tych najlepszych, gorących polskich utworów w piątek po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
1: Gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
0: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
3: To ja, typ niepokorny.
0: I jeszcze Wajda i Jarząbek.
1: Dzień dobry.
0: Do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No i jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No powiem szczerze, popłynęli z tymi cenami w Krakowie.
0: Słuchajcie, bo tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
1: A na co?
0: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.
2: SK2.

0: Znowu musimy to zaśpiewać. Teraz, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówkojad na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę bardzo.
0: 30 lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje. SK2.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie.
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Weronika Wawrzyczek, trochę słońca pojawi się dziś w Kielcach według speców od pogody. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni i na szczęście z każdym dniem będzie już tylko cieplej. Wiatr słabszy w porywach do 5 metrów na sekundę. Coraz bliżej do godziny 8, więc ruch na kieleckich ulicach także zaczął nam się już zwiększać. Widać to nie tylko w centrum, ale również przy wlotach do miasta, przy Krakowskiej czy też 1 maja.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Silne porywy wiatru, burze i lokalne opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Alerty 1 stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą

0: śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
1: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
0: A podobny scenariusz może czekać także Lechię Gdańsk. Biało-zieloni nadal są w strefie spadkowej, a przed nimi spotkanie właśnie z Termaliką.

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. A to przesłanie na siódmą, 38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7.39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak,
1: tak. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci

0: Również? Czy to muszą być spodnie?
1: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
0: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
1: O 7.39.
0: W białych spodenkach.
1: Tak.
0: Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci

0: Palcami pokazujemy palcem V. Palcami. Tak, wskazującymi środkowym tak, pokazujemy V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką,
0: czyli
1: prawda?
0: Pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria. Tak. Pokazujemy V i oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią no cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają naszymi. Wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc no, no,
0: to, nie a to do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS.

0: my nie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo myślałem, że...
1: Czyli ziemniaki.

0: kamienie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo myślałem, że...
1: Czyli ziemniaki.

0: Tak. Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo
1: nie,
0: i cały czas.
1: Nie, zmierzam do naszych polskich ziemniaków.
0: Ale czy
1: ziemniaków?
0: Masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystkich. Coś w tym stylu,
1: coś
0: tak?
1: Coś w tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton. Czyli milion ton się gdzieś tam leży. No.
0: Czyli trzeba jeść polskie ziemniaki, bo się zepsują.
1: I będzie po frytkach, no. SK2.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie Państwa Miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.
3: Może się zakochać.

0: jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,90.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę.
4: Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach cały czas pozostaje zwiększony i cały czas kierowcom przyda się choć maleńki zapas cierpliwości, zwłaszcza przy ulicy Krakowskiej, Łódzkiej, Zagnańskiej, ale również przy Wojska Polskiego czy też Tarnowskiej. Na termometrach w Kielcach dziś całkiem przyjemnie, 18 kresek w ciągu dnia wskażą termometry, w nocy temperatura spadnie do 7 stopni, wiatr też nie powinien nam dziś jakoś specjalnie dokuczać.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w Chrząstowie, w powiecie człuchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
9: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
8: Mówi nam Dariusz Dwulit, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
10: Usłyszeli zarzuty, zostali przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.
8: Mówi Jolanta Rzepko, prokurator rejonowa w Kętrzynie. Nie wiadomo, czy mężczyźni przyznali się do zarzutów. Dziś mają pojawić się kolejne informacje w tej sprawie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Na jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie pojawi się wielkoformatowy mural z bohaterkami Powstania Warszawskiego. Autorką projektu jest uczennica Zuzia Ćmielewska.
11: Bardzo lubię malować właśnie portrety.
8: Mural pojawi się już w czerwcu na ścianie szkoły jedynki.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: SK2 Sport.
8: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie 2 sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Zastal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: 8:30.
16: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
15: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
16: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
15: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
16: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
17: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
15: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
16: Dostają prezenty, tak. Przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: O, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to, co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział okej, okay,
0: nie
1: ma sprawy.
0: I to się tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No
1: prawda?
0: Tylko, że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał. To jest 6-7. Mu się wydawało, że nie mówią, papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo. Dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 7:50, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w państwach miastach.
1: I panowie.
0: Znaczy, miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. Iza młoda i Oktawian młody, dzień dobry.
4: Cześć. Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No,
1: Iha.
0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, wszystko jasne.
0: Iza?
5: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, zaczynasz. Dobra. Dlatego też tak cię podpytałem, bo nie usłyszałem, czy jasne, czy niejasne.
1: Jak mam ci zakręcić, w prawość czy w lewość?
5: A jak wolisz?
1: A jak wolę, dobra, to ja wolę tak.
0: On woli w prawość,
1: bo jest bliżej.
0: Tak sobie wmawiaj. Druga litera alfabetu.
1: Druga litera, czyli to będzie A.
0: Nie, A to jest pierwsza.
1: I B.
0: Druga, czyli B. Druga litera alfabetu, litera B. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Belgia.
1: Miasto. Jak?
5: Bełchatów.
1: Znana postać.
5: Barbara Mostowiak.
1: Roślina.
5: Bławatek.
1: Kolor.
5: Błękitny.
1: Zawód.
5: Blacharz.
1: Samochód.

0: Imię?
1: Barbara.
2: No to imię, imię tak to po czasie.
0: Chyba już po czasie.
2: No tak. Na pewno, a nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
0: Tak.
2: No
0: tak,
2: dobra.
0: Tak. Blacharz czy blachara? Blacharz.
2: Zostaw blachary w spokoju. Chociaż może jakieś panie też naprawiają samochody pod kątem jakby blacharstwa. No, dobra, roślina jest, nie? Ten bławatek, bo ja to no, zawsze
0: bławatek,
2: mam
0: tak.
2: Z tą rośliną mam problem. Tą Baśkę ci zaliczamy, Mostowiak. Nie, bo to w sumie jest znana postać. Fikcyjna, ale znana. Miasto było, państwo było.
0: Wszystko było.
2: No to 7
0: punktów.
2: 7 i za.
1: Super, dzięki.
2: No. A miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak. Z zasięgiem.
1: Okay.
2: No, 7 punktów dla ciebie. Teraz tak, Oktawian, w prawo, w lewo?
3: Też w prawo.
2: Też w prawo, proszę bardzo.

0: Sprawiłeś i działa. I, litera I. I z kropeczką. I litera I. 20 sekund. Uwaga, Oktawianie. Państwo.
1: Indie.
0: Miasto.
1: Iława.
0: Tytuł filmu.
1: I kto to mówi?
0: Imię.
1: Iwona.
0: Roślina.
1: Roślina. Irys.
0: Potrawa.
1: Potrawa. Indyk pieczony.
0: Zawód.
1: Informatyk.
0: Samochód. No i...
2: No i Iveco na przykład ja bym powiedział.
0: A no i dobrze byś powiedział, ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
2: I kto to mówi,
0: to jest
2: bardzo
0: film?
2: Bardzo,
0: tak.
2: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówi o ludzkim głosem, a później pies.
0: No dobrze, no to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
2: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
0: Tak? Że będzie dogryweczka?
2: Tak.
0: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
3: Oczywiście.
0: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
1: Tak.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana, jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N. Ny. I teraz kategoria to...
2: Uwaga, kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
0: Religia.
3: Iza,
0: słuchamy.
2: Iza pierwsza.
3: Ten naklęcznik.
2: Jeden.
0: Naklęcznik, powiedziała Iza. Naklęcznik, naklęcznik.
2: Iza,
0: jest klęcznik, a naklęcznik.
2: Iza, gdzie idą dobre osoby?
0: No, na przykład do nie.
2: Nie?
0: Nie?
2: Nie?
3: Do nie,
0: nie, na przykład, nieba. Na przykład, ale naklęcznik Oktawian! Oktawian! Błędem Izy zgarniasz prezent ważnej wartości 500.
1: Iza, dziękuję za grę.
0: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
3: Czy, oczywiście.
0: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
3: Bam się dobrze.
0: Dobrze, Izunia, do ciebie.
1: Miłego dnia, Izuniu.
0: Wzajemnie wszystkiego dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy Nagrody Pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę. Zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wyborczą przyniesie.

0: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Weronika Wawrzyczek, szybciutko przyjrzymy się temu, jak będą wyglądać kolejne dni. Dziś w Kielcach 18 stopni, jutro już 21. Ta przyjemna aura się utrzyma, aż w przyszły poniedziałek nawet 25 kresek. Coraz bliżej do godziny 9, więc ruch na kieleckich ulicach powolutku zaczyna się już stabilizować. Utrudnienia cały czas przy ulicy Łódzkiej, Jesionowej czy też Warszawskiej, również przy rondzie w Cedzynie.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
13: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
14: Staram się polskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
12: A najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę. Na aukcji w Christie's w Nowym Jorku dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie to, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
1: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, no. Jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu dawać.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
1: A, to specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, no, majówkę, może na jakiś większy biwak. A jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z sejczętami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali?
1: No, na biwakach.

0: Hon King East.
1: Hon nie, dziękuję. King East. Już dzisiaj jadłem.
0: Hon King, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Hong King East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 220 000 metrów kwadratowych. To odpowiada 150 boiskom piłkarskim, albo, tutaj specjaliści wyliczają, powierzchni dwóch Watykanów.
1: No proszę bardzo, taki nowoczesny dworzec, wszystko elektroniczne, z tego co tutaj widzę na tych zdjęciach. Watykany dwa się w dworcu zmieszczą, a proszę bardzo, nawet jednego biletu na papierze nie uświadczysz.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: mi się wydaje, że dobrze. Ja jednak jestem innego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie,
0: czy wszystko jedno?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Okay. Jest okej okay i będzie okej. Okay. 5 minut do 9, masa dobrej polskiej muzyki po 9. Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo tak. Dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Leczą.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronce.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsze

0: zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
1: I po reklamie.

0: Wszczyk, dzień dobry, po raz kolejny na termometrach w Kielcach. W tej chwili 12, w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 18 kresek. Wiatr w porywach do 5 metrów na sekundę, a ciśnienie w tej chwili rośnie. Kierowcom tradycyjnie przypominam o remontach, które w Kielcach się dzieją. Dużo dzieje się przy ulicy Łódzkiej, Jesionowej i Warszawskiej. To w związku z budową trasy S74, prace również na obwodnicy Morawice.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
3: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategię, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
2: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje w szpitalu. Przypomnijmy, jest jedną z poszkodowanych w sobotnim zdarzeniu we Włoszech. 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
4: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
2: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych warmińsko-mazurskiej służby celno-skarbowej.

0: aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
1: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych warmińsko-mazurskiej służby celno-skarbowej.

0: czeka na wysyp kleszczy. Zbliżające się lato sprzyja aktywności tych pasożytów, mówi Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.
1: Bo kleszcz jest takim małym pajęczakiem, który przynosi również śmiertelne choroby, jak borelioza.
0: Skuteczną metodą jest używanie repelentów przeciwko kleszczom. Ponad 2 300 000 zł kosztuje modernizacja ulicy Sandomierskiej. Na 600-metrowym odcinku powstaną nowoczesne przystanki, bezpieczne przejścia oraz nowa zieleń.
2: 9:03 na zegarach, dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy Wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11:00. Uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień Dobry, gramy.
3: No

0: tam znać.
1: O tym, co było i minęło, Sanach w Radiu SK 2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swoich uprawach, Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogodą, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji.

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. To zespół Golden Life, a jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład w tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca Polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość od Społem Kielce. Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe.

0: takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK2 różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodziny Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK2 i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Weronika Wawrzyk, szybciutko zaglądamy na to, co dzieje się na kieleckich ulicach. Ruch w tym momencie zwiększa się momentami przy ulicach.

0: stolicy łódzkiej, krakowskiej czy też 1 maja. Z kolei na termometrach w Kielcach dziś maksymalnie 18 kresek. Przyglądamy się również temu, jak będą wyglądać kolejne dni. Jutro w Kielcach według speców od pogody dużo słońca i 21 stopni. Ta przyjemna aura utrzyma się przynajmniej do soboty, później jeszcze cieplej.
1: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juxt koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam 4 mężczyzn w wieku 18-19 lat. 3 udało się dopłynąć do brzegu, 4 nadal szukają strażacy.
2: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
1: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, wypoczywali na Mazurach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie. To po tragicznym wypadku na wysokości miejscowości Kajetanów. Niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
3: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
1: Relacjonuje Ewa Rein, Kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia, wprowadzono ruch wahadłowy, na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
4: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
5: Mnie interesują te wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę.
6: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
1: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
0: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Kielcach. Na 8-klasistów czeka ponad 3000 miejsc. Mieszkańcy Gacek i Mokrego w gminie Szydłów błyskawicznie ruszyli z pomocą dla pogorzelców z miejscowości Mokre. Do pożaru dachu doszło w ubiegłym tygodniu 12 maja. O niezwykłej solidarności sąsiedzkiej mówi sołtys Edyta Wójcik.
7: Akcja była bardzo spontaniczna. W małych miejscowościach ludzie się znają i pomagają.
0: A link do zbiórki znajdziecie na sk.pl.
8: Bardzo ciekawa nazwa, piernikalia. Brzmi jak impreza dla wszystkich seniorów 30+, do których zresztą ja również się zaliczam i naprawdę bardzo chętnie bym poszła. A my gramy wam polskie hity na każdy etap życia. Na początek Ryszard Rynkowski, a w tej godzinie też Roxy i Fausty. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10:00.

0: Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
0: Urwać.
2: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
3: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam do Orła Cień.
2: Jaki strzał od razu.
3: Prawda?
2: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
3: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
2: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
3: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
2: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK 2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puerty.
1: SK2. Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Cenne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 lat.

0: rachunkach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Masz to Brico.
5: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
6: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPG-ów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry, Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11,99 zł za sztukę. Z Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Masz Allegro Smart?

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie.
3: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych 1000 drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
8: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
7: Wiem,

0: Nawet poniżej 10 zł za metr.
1: Niemożliwe.
0: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
1: Sprawdźmy to.
0: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Na termometrach w Kielcach w tej chwili 14 i temperatura w ciągu dnia podskoczy jeszcze maksymalnie do 18 stopni. Wiatr w porywach do 5 metrów na sekundę, ciśnienie 1018 hektopaskali i rośnie. W nocy temperatura spadnie do 7 kresek, więc noc, można powiedzieć, również będzie przyjemna. Jutro w Kielcach dużo słońca, przynajmniej według aktualnych prognoz. Trzymajmy za to mocno kciuki. Do usłyszenia za chwilę informacje.
10: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie dla 4 zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
11: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze. Tak, czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc 4 panów przesłuchanych, no każdy przyznał się do innego swojego zachowania.
10: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. Trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
12: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
13: Jak to mówią, 10 km mniej ratuje życie, tak?
14: I na takim odcinku trzeba zwolnić. Albo mandat.
13: Trzeba zwolnić albo mandat.
15: To jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie. No to będzie spowalniać ruch.
10: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
9: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyk, wiem, że pogoda nie do końca zachęca do planowania wycieczek, ale jednak przed nami te cieplejsze dni warto wybrać się na przykład do Parku Legend w Nowej Słupi. Mamy też kieleckie baseny tropikalne, gdzie za 2 dni już kolejny muzyczny piątek. W największym skrócie to jest naprawdę najbardziej wystrzałowa impreza w wodzie w Kielcach. Są tancerki, jest muzyka, są też bardzo często bębny, jest piana party, naprawdę musicie tam być. Warto zaglądać też do repertuaru kieleckich kin, bo dzieje się dużo.
16: Tu Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 11. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal, a zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też i ksywki.

Piękny muzyczny festiwal, a zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też i ksywki.

0: Chama naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej. Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii. Miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
2: I po reklamie.

0: wielu śpiewało ten utwór. Stanisław Sojka na poważnie, Maciej Szturna trochę mniej poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga, sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11:00 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km.

0: metrów przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: I po reklamie.
11: Weronika Wawrzyczek, południe w Kielcach przyniosło nam dziś na termometry 15 stopni. W ciągu dnia ta temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 18 kresek. Indeks UV niestety dzisiaj dosyć niski, ale jutro słońce będzie znacznie więcej. Kierowcom przypominam o remontach, które w Kielcach aktualnie trwają. Sporo dzieje się przy ulicy Łódzkiej, Jesionowej czy też Warszawskiej. Utrudnienia również przy Morawicy w związku z budową obwodnicy.
12: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
13: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
12: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa nr 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana. Informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu.

0: Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Østfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
1: SK2 News, Kielce.
2: Weronika Wawrzyk, to jest chwila na to, żeby zerknąć, co dzieje się w kieleckich kinach. Na ekranach między innymi druga część kultowej produkcji Mortal Kombat. W dalszym ciągu można oglądać również film Michael o Michaelu Jacksonie. A miłośników amerykańskich komedii na pewno przyciągnie Diabeł ubiera się u Prady 2. A jeszcze w maju kabaret Hrabi odwiedzi województwo świętokrzyskie. Więcej zdradzamy na sk.pl. Koniecznie sprawdźcie, gdzie możecie udać się na wyjątkowe kabaretowe show.
3: Dwie minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: etc. i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2. Melodie wkrętki zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
3: Tak.
2: Chciał odpraw lotu, niczego odpowiedzianego, Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
3: To znaczy jaką podmiankę?
2: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
3: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
2: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
3: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
2: no,
3: o czym
2: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
3: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
2: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
3: Nie znam nikogo, proszę pani, moja lecę na wakacje, nigdy nie.
2: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
3: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
2: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
3: ale
2: proszę
3: to jest
2: pani...
3: kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no z czym problem, no zamówiłam...
2: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
3: Proszę?
2: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
3: No wie pani co, no ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę dzwonić do kolegi, mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
2: Do Tomasza pani chce dzwonić?
3: Tak.
2: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
4: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
3: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i...

To Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? I główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy

Spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? I główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy

0: Reklama. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11,99 zł za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Masz Allegro Smart?

0: Alexa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: to już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz Funduszowego Maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: I po reklamie.
11: Wiktor Jakmiecik, dzień dobry, witam się z wami. Sprawdzam, jak tam sytuacja ma się z pogodą w Kielcach. Maksymalnie w ciągu dnia do 18 stopni, także jeszcze dziś będzie cieplej. Trochę słońca, trochę chmury w ciągu dnia, co najważniejsze, raczej bez opadów. Sprawdzę jeszcze sytuację na kieleckich ulicach. Oczywiście Łódzka i 1 maja będą się korkować. Lepiej te drogi omijać. Poza tym większy ruch jest na Jesionowej, na ulicy Warszawskiej czy Alei 9 Biegów Kielc.
12: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła,

0: Miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem, a wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
1: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany, i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
0: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacji

0: Samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
1: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany, i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
0: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacji

0: W ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
1: Koło tych domów chodził, co jest są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
2: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie.
3: Tam gdzieś między tymi domami.
2: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
0: Mówią mieszkańcy Niebieszczan, gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
4: SK2 News, Kielce.
5: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Alkohol jest dużym problemem wśród młodzieży. Do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii trafia wielu uzależnionych młodych ludzi, mówi specjalistka Anna Przędzak.
6: Aż 67% osób pomiędzy 14 a 15 rokiem życia, chociaż raz użyło alkoholu.
5: Do placówki trafiają

0: No nie mówcie, że nie było ładnie. Tak gra Manam. Bez ciebie umieram. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski. Będzie Happy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka. Wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu? Ja się pytam. No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę. A czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy.
1: SK2.

0: ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Sienkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Dla mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy programem.
2: SK2, najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. I'm

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity. Krzysztof Kawczyk, chciałem być na finał tej godziny. No, finał, bo już za chwilę będzie 14. Punktualnie o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, wiadomo. No i będzie też Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd się ten słynny spalony w piłce nożnej w ogóle wziął.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Sprawdź to sam. Czeki dał. Kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź. Bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów. Drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 20.

0: 23 maja sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Już coraz większy ruch robi nam się na kieleckich ulicach. Omijajcie ulicę Łódzką i Warszawską, tam trwają prace drogowe, więc ten ruch jest niestety utrudniony. Poza tym korkować się już będzie ulica Żelazna, Aleja 9 Wieków Kielc, czy chociażby okolice Budeku. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś trochę chmur, trochę słońca. Słońca więcej będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na termometrach do 18 stopni i raczej bez opadów deszczu.
15: Jest 14. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych. Dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
16: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
15: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. Chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
17: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
15: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
18: SK2 News, Kielce.
14: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Ponad podziałami i błyskawicznie. W powiecie staszowskim trwa zbiórka dla pogorzelców z miejscowości Mokre. Więcej na sk.pl. Trwają przygotowania do Święta Chęcin. Wydarzenie odbędzie się 31 maja. W programie między innymi występy lokalnych artystów, strefy dla rodzin i maluchów, tańce czy gwiazda wieczoru z Kolim.
5: Z reguły to święto odbywało się na rynku. Tym razem chcemy go zorganizować pod naszą halą widowisko-sportową.
14: Mówi burmistrz Chęcin Robert Jaworski.
18: A zajrzałem sobie ostatnio na seszale Eweliny Flinty. Jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji? Rafał Adamczak, dzień dobry, już 3 minuty po godzinie 14.

0: 20 minut po godzinie 14 na scenę to Urszula w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, ale przed mundialem trzeba wiedzieć, jak to jest z tym spalonym i przede wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy, trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bark albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?

0: Nic, dwa razy to Stanach na finał tej dziesiątki hitów. Jeden po drugim w Radio SK 2. Kto ma bilety na trasę Stanach na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny. 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe z Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie, patrzycie, a co Stanach? No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność, to wszystko powinno być dobrą przepustką, chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
11: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11,99 zł za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
14: Ja? Nie!
13: Jak to?
14: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do

0: UJK to największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl. Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity i za chwilę godzina 15 i o 15 najświeższe newsy, a zaraz po nich Dawid Kwiatkowski, Desu i Igo i to będzie tylko muzyczny początek kolejnej godziny. Jakie jeszcze inne przyjemności na nas czekają, to się przekonacie już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Kielce nieźle nam się korkują. Jeśli musicie gdzieś jechać, no to musicie uważać na ulicy 1 Maja. Oczywiście w samym centrum, na ulicy Żelaznej czy Pakosz. Tam sytuacja jest chyba najgorsza, korków będzie przybywać. Sprawdzę jeszcze, jak sytuacja z pogodą w Kielcach. Raczej już bez większych zmian. W godzinach popołudniowych temperatura do 18 stopni odczuwalna, może być ciut wyższa. Trochę więcej słońca również pojawi się po południu.
8: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
9: Trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
8: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie, tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Dzień dobry.
8: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
10: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
8: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
11: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
8: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
6: SK2 News, Kielce.
7: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Pistolet pneumatyczny i narkotyki w tyle. Kieleccy policjanci zatrzymali nastolatków, którzy napadli na 20-latka na osiedlu Jagiellońskim w minioną środę. Napastnicy chcieli siłą odebrać środki odurzające.
12: 20-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, natomiast dwóm 18-latkom przedstawiono zarzutu rozboju, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
7: Mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Słodko-gorzka sesja dla deweloperów. Radni odrzucili duży projekt przy ulicy Wschodniej, ale dali zielone światło dla inwestycji przy Warszawskiej i Mielczarskiego.
13: 2,5 minuty po godzinie 15, no to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22, ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewywanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem The Soul, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tania Wyszkoni, Lampa i Sofa w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód, Szczupaka. Otóż okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity. Tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić. I oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został pobity. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, potem Lipa.

0: Ja nie wiem na co i dlaczego rozbudziłem być może grając ten numer u was ochotę, ale w takim razie na zdrowie. Zila of Irish już za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu, a polska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

0: powiem.
1: Ależ sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba chyba. Jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie. Więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy. Chyba, że jesteście pasażerem, to co innego. Bo wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie. Być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni. Będzie dokładnie za 17 minut.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11 zł 99 groszy za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: jeszcze więcej, jeszcze więcej.
1: Zbliża się godzina 16, a ktoś wam na ucho, do ucha wyszeptał, wyśpiewał dzień dobry, kocham cię? No to jest chyba słowo dobre na każdą porę dnia, a nawet nocy. Strachy na lachy muzycznie za nami w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będą najświeższe newsy, to punktualnie o 16, a po 16 znowu będziemy grać. No i Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj ta prawda będzie bardzo ważna dla wszystkich kierowców.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii. Miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów, tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
12: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiet.

0: Pracy i asystencji.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
0: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
0: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: I po reklamie.
4: I prawdziwe godziny szczytu mamy w Kielcach. Nieźle nam się korkuje centrum. Poza tym ulica 1 Maja Krakowska Pakosz. Postoicie też na ulicy Tarnowskiej, czy chociażby na Ścigiennego. Korków jeszcze niestety może przybywać. Także drodzy kierowcy, życzę wam cierpliwości. Ona wam się właśnie o tej porze przyda. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś do 18 stopni maksymalnie. W nocy temperatura spadnie do 10, także nie będzie tak źle.
5: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
6: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji. Wiem, że pan minister Żurek już podjął działania. Zakończy się sukcesem.
5: Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tichyi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowe. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
7: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
8: Na maszynach CNC.

0: Udział w międzynarodowym STEM Racing to starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
1: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
2: Na maszynach CNC.

0: która jest bardzo lekka.
1: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie ścigać się na 20-metrowym torze w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
2: SK2 News, Kielce.
3: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Po pożarze domu w miejscowości Mokre ruszyła lawina sąsiedzkiej pomocy. Spontaniczną akcję wsparła Ewelina Grosicka, radna miejska z Szydłowa.
4: Możemy być dumni, że tworzymy taką społeczność, gdzie ludzki los nie jest nam obojętny.
3: Link do zbiórki na sk.pl. Przed nami tydzień wielkich emocji w Teatrze Żeromskiego. Już w czerwcu rozpocznie się 34. plebiscyt publiczności o Dziką Różę.
5: Pierwsze dwie osoby z każdej kolejki będą mogły otrzymać bezpłatne zaproszenie na koncert finałowy.
3: Mówi Paulina Drozdowska, rzecznik teatru.
6: 2,5 minuty po godzinie 16. To jak tam wolni po robocie, czy jeszcze chwilę? No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od Jarząbka.

0: prawdę ci powie.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić, czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu, wtedy kara rośnie do 2000 zł.

0: Grzegorz Kyrzyj, tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut, tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, ostatnie wykluło się dziś po południu. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.

0: W sumie to tak jak śpiewa Oskar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oskar Cyms cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: SK20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie.
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: To gdzie w tym roku planuje rodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.

0: Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z połem w cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11 zł 99 groszy za sztukę. Z połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
5: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
4: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
5: Niemożliwe.
4: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
5: Sprawdźmy to.
4: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
6: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 17, to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewam, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimono.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak? Tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: I po reklamie.
15: Przez Kielce ciężko przejechać. Niestety korki jeszcze trwają, czy to w centrum, czy na obrzeżach naszego miasta. Oczywiście będzie się korkować ulica Łódzka, Warszawska czy Batalionów Chłopskich. Postoicie też w okolicach Kadzielni czy Tarnowskiej. A co nas czeka jeszcze w pogodzie w Kielcach? W nocy temperatura spadnie minimum do 10 stopni, a jutro nawet 20 na termometrach w Kielcach. Bez opadów deszczu i dużo więcej słońca.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
16: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedia nad jeziorem miała poprzedzić szarpanie.

0: na dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
1: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
2: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam w weekend nawet 30 stopni.
3: SK2 News, Kielce.
4: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Minusowe grupy krwi na wykończeniu. Kielecki oddział RCKiK apeluje o oddawanie krwi. Można to zrobić przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach, czy w oddziałach terenowych w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu czy w Skarżysku Kamiennej. 150 tysięcy pszczół zamieszka w ulach ze starych pralek w Kieleckim Parku Technologicznym.
5: W tym młynie, który się kręci w naszej pracy, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
4: Mówi prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko Krzysztof Kieszkowski.
6: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
1: Wtorek.
6: Tak, to zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym o, się proszę. Możesz dzisiaj pochwalić? Ojojoj, cisza nastała.
1: Przyniosłem
6: dla
1: informację,
6: mnie coś?
1: Najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść.
6: Coś o, jabłuszko? Bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni, myślałam, że się bardziej wysilisz.
1: No to już lecę po coś innego.
6: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

Biegnij. Ewa Farna i ewakuacja to jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity i kolejne pytanie ode mnie. Dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, więc ja pytam was, jaki uczynek

dzisiaj wy zrobiliście? Czym możecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK2. Warto się odzywać, bo mam dla was karnety na Kortowiadę, czyli wielkie juwenalia w

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako, że dzisiaj dzień dobrych uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła i oczywiście my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji.

Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji.

0: sportowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes-Ron.

0: gdzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnę, dziś o poranku rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Podczas rozmowy szef MON usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański, rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
1: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać, bo nie, tutaj jak się okazuje nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
1: No ale Kuba, zobacz jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek. SK

0: Messiah. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK2. Tak wam gramy. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł, no ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski, lubię być z nią.

nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK 2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i Nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bella.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały, ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie między innymi Igor Herbut, ale będzie też Sun and Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
2: Polskie. Autopromocja.
5: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11 zł 99 groszy za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Weronika Wawrzyczek, dobry wieczór Kielcunie. Na początek sprawdzamy, co dzieje się w kieleckich kinach. Na ekranach między innymi druga część kultowej komedii Diabeł ubiera się u Prady, ale również premierowo pokaz filmu Mortal Kombat 2. A spragnieni historii z dreszczykiem na pewno docenią klimat horroru Obsesja. Warto zajrzeć też do parku trampolin w galerii przy Świętokrzyskiej. Jak już będziecie w kinie, to możecie się też wyskakać.
0: Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na kortowiadę w Olsztynie? O, mam coś dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię Wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult. I gdy nie ma dzieci, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2.

0: Cortez, Hey Wy. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie? To opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię.
1: SK2.

0: Perfekt. Raz po raz tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie bawimy się w...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Dokładnie tak, w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Julcia. Cześć Julciu!
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Co tam u ciebie słychać? Na czym my cię przyłapaliśmy?
3: Przyłapałaś mnie aktualnie na oczekiwaniu na mojego męża, aż wyjdzie z pracy.
0: A, no czyli troszeczkę się nudzisz i możemy ci poprzeszkadzać i możesz się z nami pobawić, tak?
3: Czyli zawsze.
0: Dobrze, super. To w takim razie ja przypomnę jeszcze na szybko zasady naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań nie możesz odpowiadać i nie możesz używać słowa ani tak, ani nie. Ważne jest też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, zachowując te wszystkie zasady, no to oczywiście zgarniasz ode mnie podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Czy zasady są
3: super
0: jasne?
3: Jak najbardziej.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie?
3: Owszem.
0: Z kim?
3: Z mężem.
0: Lubisz zespół Wilki?
3: Jak najbardziej.
0: Chciałabyś zaśpiewać z Marylą Rodowicz?
3: Oczywiście.
0: Czy byłaś kiedyś na Kortowiacie?
3: W żadnym wypadku.
0: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?
3: Pod żadnym pozorem.
0: Ajajaj, tak...

0: praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
1: Najprawdopodobniej tak.
0: No dobrze, to

0: Żadnym wypadku.
1: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?
0: Pod żadnym pozorem.
1: Ajajaj, tak już praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
0: Najprawdopodobniej tak.
1: No dobrze, to

0: Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić, no to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprawdź to sam, czy Kida odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Weronika Wawrzyk, jeśli brakuje Wam planów na rodzinną wycieczkę, to przypominam Wam o skarżyskim Noe Parku, gdzie czeka na Was największa, zapisana w księdze rekordów Guinnessa dmuchana arka. Oprócz samej arki czeka mnóstwo dodatkowych atrakcji, koniecznie sprawdzajcie szczegóły na stronie Noe Parku, no i uwaga, wybierzcie się tam czym prędzej. Warto wybrać się także do parku.

0: rozrywki i Alei Miniatur w Sabacie Krajno.
1: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie co robicie. My w Radiu SK2 gramy Wam najlepsze polskie hity i tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy Szeroko Zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasia Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radia SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też wam te karnety na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Kortowiadę. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kombi i Ślad.

Universe, Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Tak wam gramy 24 minuty po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A swoją drogą, ja wiem, że sezon wakacyjny jeszcze się tak porządnie nie rozpoczął, nie wystartował, ale sezon na ryby już tak. Bo jak się okazuje, eksperci mówią, że od maja w wodach są już jedne z najzdrowszych ryb w całym Bałtyku. I jest jedna taka ryba, którą nie wszyscy znają, ale ona jest jedną z najzdrowszych ryb w Bałtyku. I ta ryba nazywa się belona. Okazuje się, że to jest taki prawdziwy superfood z naszego morza. Jej mięso jest chude, białe i lekkostrawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co, ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry, najlepiej nad Polską?

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity i wracam do was już za chwilę.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepszy polski hity grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Weronika Wawrzyk, dobra wiadomość dla wszystkich amatorów Kieleckiego Teatru Tańca, bo już 30 maja na scenę KTT wraca Kopciuszek. Jeśli macie ochotę powrócić do tej klasycznej opowieści, to uwaga, bo mamy dla Was zaproszenia. Piszcie po nie na adres kielce@sk.pl. No i krótko wytłumaczcie, dlaczego te zaproszenia muszą trafić właśnie do Was. 30 maja, Kielecki Teatr Tańca, Kopciuszek.
1: Magazyn lokalny.
6: Moimi Państwa gościem jest Agnieszka Piwowarczyk, kielecka położna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zacznijmy sobie od takiego prostego chyba pytania. Dlaczego taki zawód? Dlaczego zawód położnej?
7: Wybrałam zawód położnej, ponieważ od zawsze chciałam pracować z ludźmi i towarzyszyć im w ważnych momentach życia. A ciąża i poród to jest właśnie ten wyjątkowy czas. Dlatego myślę, że zawód położnej jest... Osoba położnej w życiu każdej kobiety to jest bardzo ważna osoba, z którą musi mieć dobre wspomnienia, tak jak dobre wspomnienia z porodu.
6: No właśnie, a propos tego porodu, jak wygląda praca położnej w szpitalu? Jak to wszystko przebiega?
7: Praca położnej w szpitalu jest bardzo dynamiczna. Bardzo często pracujemy w systemie zmianowym. Niektóre położne pracują rzeczywiście

0: na różnych oddziałach. To nie jest tylko sala porodowa. Jest to oddział ginekologii, patologii ciąży, noworodkowy, izba przyjęć, ojum noworodkowy. Także naprawdę tych oddziałów jest bardzo dużo.
1: No właśnie, bo każdy sobie kojarzy zawód położny raczej z przyjmowaniem porodów i nic poza tym, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
0: Dokładnie. My jako położne możemy pracować również w środowisku, możemy być w przychodniach. To nie jest tak, że położna

0: pracuję na sali porodowej i tylko w sali porodowej. My jesteśmy tak naprawdę od samego początku narodzin kobiety do samego końca. Jeszcze pracujemy na onkologii tak samo. To też jest specyficzna jednostka. Tam też są różne przypadki, ciężkie przypadki. Także naprawdę położna, również myślę, że każda pielęgniarka, która pracuje na różnych oddziałach, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
1: A czy położne też przygotowują kobiety do porodu?
0: Jasne, że tak. Położna środowiskowa, która na przykład pracuje na NFZ, ma w swoich usługach właśnie świadczenie edukacji przedporodowej. Od tego roku wejdzie bodajże chyba od 12 tygodnia już obejmuje taką kobietę opieką i już mogą wtedy zacząć pracować. W tamtym roku jeszcze to było od 21 tygodnia taka kobieta zgłaszała się do położnej środowiskowej, ona ją obejmowała opieką i razem sobie cały plan prowadziły, uzgadniały, kiedy i jakie spotkania przygotowujące do porodu będą mogły się odbyć.
1: Zatrzymamy się jeszcze przy tym porodzie. Powiedzmy sobie, jak wygląda pomoc położnej w trakcie już porodu?
0: No, położna po pierwsze to przyjmuje kobietę do sali porodowej. Oczywiście przedstawia się, razem sobie analizują plan porodu, który jest, to jest bardzo ważny dokument, zawsze o tym mówię. Ewentualnie jakieś niedomówienia, bo na przykład nie w każdym szpitalu jest wanna do porodu, więc wtedy możemy tutaj przekonać kobietę, że no niestety jest wanna, ale nie da się w niej rodzić. Chociaż jakby była taka sytuacja, że pani by weszła do wody i już by było końcówka, to sądzę, żeby nikt jej nie wyciągnął. Natomiast nie we wszystkich szpitalach, tak jak mówię, jest wanna do porodu, więc tutaj trzeba po prostu to wszystko wytłumaczyć. Mało tego, standard opieki okołoporodowej mówi o tym, że kobieta ma prawo nie zgodzić się na lewatywę, na golenie miejsc intymnych. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Wszystko trzeba po prostu kobiecie wytłumaczyć od początku do końca, jakie będzie postępowanie, co będziemy mniej więcej robić, żeby ona też czuła się bezpieczna, żeby ona też sobie w głowie poukładała, jaki to będzie plan. Oczywiście, to jest to, co teraz mówię, to wszystko jest na spokojnie, gdy rzeczywiście na przykład to jest indukcja porodu, albo ten poród dopiero się zaczyna. Natomiast gdy kobieta wpada już nam rzeczywiście z intensywną czynnością skurczową albo z pełnym rozwarciem, to my nie mamy czasu na to, żeby analizować to wszystko, tylko po prostu łapiemy rękawiczki i przyjmujemy dziedziusia na świat.
1: Czy praca położnej kończy się, jak już dziecko pojawi się na świecie?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że są położne środowiskowe właśnie, które przyjeżdżają na patronaże i one też obejmują kobietę i obejmują noworodka. Tak, to nie jest tak, że położna środowiskowa przyjeżdża tylko do dziedziusia, absolutnie. Ona sprawdza stan emocjonalny kobiety, czy jest między innymi troszkę psychologiem, bo ona musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą kobietą. Sprawdza ranę, czy w miejscach intymnych, czy na brzuszku po cięciu cesarskim, może ściągnąć szwy, no i oczywiście waży, mierzy, sprawdza laktację, opiekuje się właśnie kobietami, pomaga w karmieniu piersią. To nie jest tak, że położna jest taką osobą tylko, która jest w szpitalu, absolutnie.
1: Tak naprawdę położna ma wiele zadań, wiele obowiązków, które musi spełnić. Czy nie jest to taki prosty zawód, jak się wydaje?
0: Nie, jest to, moim zdaniem, to jest bardzo trudny zawód. Po pierwsze, to jest bardzo duże obciążenie psychiczne też dla nas, bo są te

0: tam noworodka. Tak to nie jest tak, że położna środowiskowa przyjrza tylko do dzidziusia. Absolutnie. Ona sprawdza stan emocjonalny kobiety, czy jest między innymi troszkę psychologiem, bo ona musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą kobietą. Sprawdza ranę, czy w miejscach intymnych, czy na brzuszku, po cięciu cesarskim. Może ściągnąć szwy. No i oczywiście waży, mierzy, sprawdza laktację, opiekuje się właśnie.
1: Wiele zadań, wiele obowiązków, które musi spełnić. Czyli nie jest to taki prosty zawód, jak się wydaje?
0: Nie, jest to, moim zdaniem, to jest bardzo trudny zawód.

0: chwilach, czy wesołych, to uronimy łezkę i to nie jest tak, że my się może nie spoufalamy, to za duże słowo, ale my też przejmujemy te emocje, które kobieta ma podczas porodu.
1: No właśnie, czy w takim przypadku położna jest objęta jakąś pomocą psychologiczną, czy może skorzystać?
0: No jeśli sobie znajdzie kogoś takiego, to jak najbardziej, natomiast jednostka, szpital, czy to miejsce, w którym pracuję, niestety nam tego nie gwarantuje.
1: Czy jest to pani praca marzeń?
0: Myślę, że tak. Gdyby nie była to moja praca marzeń, myślę, że bym tego nie robiła. Zresztą to, co robię, to jak pokazuję to, co robię, świadczy o tym, że jednak kocham tą swoją pracę i nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Myślę, że pewnie gdybym była w innym zawodzie, to bym powiedziała to samo, dlatego że po prostu idąc na studia położnicze, nie wyobrażam sobie tego, żeby tracić czas na takie ciężkie studia i tyle lat, żeby potem nie pracować.
1: Całkiem niedawno otrzymała pani tytuł położnej na medal. Oczywiście bardzo gratulujemy, bo jest to

0: które mnie obserwują. Są kobiety, które odzywają się po 12 latach, z którymi miałam do czynienia na przykład na ginekologii, bo wtedy tam pracowałam. I one mnie pamiętają cały czas. To jest niesamowite i to mnie bardzo motywuje. Więc przez te 12 lat jednak musiałam coś zrobić dobrego.
1: Czy przez to, że otrzymała Pani właśnie taki tytuł, czy czuje Pani jakąś presję?
0: Presję może nie, ale na pewno nie usiądę na laurach, tylko będę dalej działała. To mnie naprawdę motywuje do działania i to jest właśnie taki motor do tego, że to wszystko, co zrobiłam przez te 12 lat, jednak miało sens, więc no, muszę dalej działać i dalej robić to, co robiłam.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
3: Andrzej Płonka, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
4: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
3: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również gdzie no, można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi i to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 km.
4: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
3: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku i w XX wieku na Kadzielni ustanowiono, został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
4: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
3: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
4: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
3: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze, ponad 380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie różne organizmy żywe, które dzisiaj widzimy jako właśnie tą skałę dewońską na Kadzielni. No i nie tylko na Kadzielni, również w pozostałych rezerwatach Wieczni, Ślichowicach.
4: A jak Kadzielnia zmieniała się na przestrzeni lat? Powiedzmy od samego początku istnienia, przez kolejne lata.
3: No cóż, no tu by mówić o tym, co człowiek tam zrobił, bo tutaj najwięcej widać jest działalności człowieka. Czyli była to kiedyś góra na terenie, no poza miastem, bo Kadzielnia była kiedyś położona poza miastem, ona dzisiaj znalazła się w mieście. Natomiast była to góra, która została eksploatowana przez człowieka. Zostały wybrane bardzo duże fragmenty tej góry. Została właśnie tylko skałka geologów, ten ostaniec taki na środku, który pozostał, który jest tą największą atrakcją. I to, co właśnie widzimy, to jest generalnie efekt działalności człowieka od XVII wieku aż do XX. No i to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, co próbujemy zaadoptować dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb turystów.
4: A jeżeli chodzi o to, co zrobiła natura, co zrobiła przyroda, jak wpłynęła na to, że to się zmieniło?
3: No tu by należało podkreślić, że na Kadzielni jest największe skupisko jaskiń na terenie w ogóle Gór Świętokrzyskich. Już nie mówię na terenie naszego miasta, ale w ogóle na terenie Gór Świętokrzyskich. Na Kadzielni znajduje się 27 różnych jaskiń.

0: również zostały, odkrycia ich zostały spowodowane działalnością człowieka, czyli poprzez eksploatację kamienia człowiek znajdował miejsca takie, które natura wyrzeźbiła.
1: Czym się te jaskinie charakteryzują? Jakie one są? Czy mają swoje nazwy?
0: Tak, wszystkie 27 jaskiń mają swoje nazwy. W przewodnikach one są dokładnie opisane i w XXI wieku zostały 3 jaskinie udostępnione jako podziemna trasa turystyczna. Jaskinia Szczelina, Jaskinia Odkrywców i Jaskinia Prochownia połączone w jedną podziemną trasę turystyczną. Od kilku lat są ciekawostką na Kadzielni, że właśnie w środku miasta, naprawdę w środku miasta, jest możliwość wejścia do podziemi i obejrzenia właśnie tych 3 jaskiń, które tworzą taki dosyć ciekawy zakątek naszego miasta. To nie każde miasto, a w zasadzie można by powiedzieć, że chyba jest to unikat, bo nie w każdym mieście, szczególnie w środku miasta, można wejść do jaskini.
1: Te jaskinie są możliwe do zwiedzania o każdej porze?
0: Jaskinie są czynne od kwietnia do października. To jest spowodowane również warunkami przyrodniczymi, konkretnie tym, że bytują tam nietoperze, które niechętnie są, może nie tak niechętnie, ile nie jest wskazane, aby człowiek tam przebywał w tym czasie. One se tam hibernują zimą. Natomiast jako, że jest to atrakcja turystyczna, jest to czynne przez właśnie ten sezon turystyczny od kwietnia do końca października.
1: O tych nietoperzach, to co, one są niebezpieczne dla człowieka?
0: Nie, nietoperz nie jest niebezpieczny. To dawniej takie przekazy były z jakichś ludowych właśnie podań chyba, że nietoperz jest niebezpieczny. Nie, nietoperz jest bardzo miłym ssakiem, tylko że on się właśnie tam zimuje, hibernuje. To z reguły właśnie w jaskiniach, w jakichś takich sztolniach opuszczonych nietoperze sobie znajdują takie właśnie miejsca do bytowania.
1: Czy Kadzielnie można określić jako najbardziej popularny cel turystyczny?
0: Myślę, że jest to jedna z większych atrakcji, niewątpliwie. W sezonie widzimy po kilkanaście autokarów, które podjeżdżają na parking na Kadzielni, szczególnie tu od strony ulicy Krakowskiej, ale również od strony Alei Legionów. Jest to kilkanaście autokarów dziennie, z których turyści mają szansę i możliwość obejrzenia Kadzielni. Kadzielnie jest o tyle też taką ciekawostką, że z której strony praktycznie by się nie podjechało, jest możliwość obejścia całego tego parku, bo zarówno od strony ulicy Krakowskiej, Alei Legionów, jak i Gagarina, gdzie byśmy nie stanęli, gdzie byśmy nie rozpoczęli naszej wędrówki, mamy możliwość obejść i wrócić w to samo miejsce.
1: To są też turyści z całej Polski, prawda?
0: Mało, że z całej Polski, to są turyści również z zagranicy, o których wiemy, że korzystają właśnie z tych atrakcji. Jest to o tyle również widoczne, że atrakcje, które są tam obiletowane, że tak można by powiedzieć, czyli jaskinie, Tyrolka, wiemy od operatorów tych atrakcji, że również dużo turystów z zagranicy przyjeżdża na Kadzielnię.
1: A co pan powie o amfiteatrze, który był w 2010 roku przebudowany? O,
0: amfiteatr to jedna z atrakcji, która właśnie powstała w związku z zakończeniem eksploatacji w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszy amfiteatr oddany do użytku w 1971 roku z okazji ówczesnego Święta Odrodzenia, czyli 22 lipca. Amfiteatr, który w starej tej formule ponad 40 lat, ponad 40 lat był użytkowany bez jakichś większych remontów, modernizacji, ale przez który przewinęło się zarówno bardzo wielu wykonawców, jak i wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć w koncertach, które się tam odbywały. I właśnie w 2010 roku został zmodernizowany, uzyskał zadaszenie scen.

0: zadaszenie uzyskała widownia. Powiększona została scena, jest to jedna z największych scen na terenie naszego kraju, blisko 1200 metrów. Wyposażona w ponad 30 garderób indywidualnych i zbiorowych. Także no, warunki dla artystów, którzy tam występują, no, można powiedzieć, są bardzo dobre i z wiedzy, jaką posiadam, bardzo chętnie przyjeżdżają do Kielc, bo są tutaj dobre dla nich warunki. O liczbie uczestników też można powiedzieć, że jest to blisko 100 tysięcy, 80 do 100 tysięcy uczestników imprez takich w ciągu jednego sezonu.
1: Też przyjemnym widokiem jest jezioro Szmaragdowe, prawda? Które było kiedyś bardzo widoczne, teraz nieco mniej.
0: No jezioro Szmaragdowe, jeziorze Szmaragdowe można powiedzieć, że ono było. Było jezioro Szmaragdowe w latach końcu lat 60., na początku lat 70. Faktycznie Niecka na trzecim poziomie wydobywczym była wypełniona piękną szmaragdową wodą. To związane było właśnie z tym, że tam wapień, który był wybierany, tak ładnie się odbijał w tej wodzie. No w tej chwili po pierwsze nie mamy już takiej ilości wody, ale troszeczkę jest ze względu na to, że deszczowe mamy lato. Także jest troszeczkę wody, natomiast ona nie ma tego koloru szmaragdowego, już na pewno nigdy nie będzie miała, z tego powodu, że również przyroda tam wkroczyła, przyroda ożywiona, czyli no, przyszła roślinność, która i taka i bagienna roślinność, i roślinność taka wyższa, czyli krzaki, drzewa. No i to spowodowało, że no już tego koloru takiego, jaki kiedyś był, nie będzie.
1: Kolejną z atrakcji jest wodospad, który też jest chętnie odwiedzany przez turystów.
0: I jasne, od chyba trzech lat atrakcją jest wodospad. Wodospad, który jest od strony ulicy Pakosz, gdzie woda z pozostałości po jeziorku szmaragdowym jest podnoszona na te kilkanaście metrów do góry i opada w dół, i dwukrotnie w ciągu dnia, w dwóch takich cyklach kilkugodzinnych, można z tą atrakcją się zapoznać, a jest na pewno ciekawa, bo to szumi w mieście i wodospad w mieście to też atrakcja, coś innego.
1: Ten wodospad jest uruchamiany cały czas, czy on jest wyłączany?
0: On w dwóch cyklach takich kilkugodzinnych w ciągu dnia jest czynny, bodaj od 10 do 12 i chyba od 13 do 16.
1: I kolejną z atrakcji jest rolka, czyli już tak bardziej coś nowoczesnego.
0: No to może nie tyle nowoczesnego, ile to dla ludzi o dosyć mocnych nerwach, taka atrakcja, tak, która może podnieść adrenalinę w organizmie. Atrakcja bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo dużym się zainteresowaniem też cieszy. Są to trzy jakby odcinki tyrolki, którą można z wzgórza harcerskiego najpierw zjechać w kierunku ulicy Krakowskiej, a później z ulicy Krakowskiej w kierunku skałki geologów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
1: Najnowszy chyba jest skatepark.
0: Skatepark to w zasadzie jest no, najnowszy jako zmodernizowana atrakcja, ponieważ tam był skatepark, tylko w takiej no, może minimalistycznej wersji. W tej chwili mamy skatepark bardzo rozbudowany, cieszący się ogromnym powodzeniem ludzi, młodzieży posługującej się hulajnogami, rowerami i którzy tam mają możliwość wyszaleć się wręcz.
1: Tak, wracam jeszcze do tematu tych zwierząt. Mówiliśmy o nietoperzach, a jakie zwierzęta jeszcze możemy tam spotkać? Podobno lisy tam bardzo chętnie zamieszkują.
0: Tak. W tym roku jakoś lisy się bardzo ujawniły. One wcześniej też były, natomiast w tym roku młode lisy też się pojawiły. Na skałce geologów widoczne są ślady, gdzie właśnie te lisy bytują, a w czasie, kiedy no, nic się nie dzieje w amfiteatrze, czyli nie ma koncertu, nie ma prób żadnych, to obserwujemy, że lisy wchodzą.

0: Wchodzą sobie na terenach i teatru i bawią się tam. Zając były, ale w tej chwili nie wiem, czy to z powodu właśnie tego większej ilości lisów, czy nie ma. W każdym razie w tym roku zajęcy nie zauważyliśmy.
1: Czy rezerwat kadzielnia był nagradzany kiedykolwiek w jakiś sposób?
0: Jeżeli chodzi o rezerwat, to żebyśmy uściślili, co jest rezerwatem na kadzielni. Na kadzielni rezerwatem jest wyłącznie fragment ostańca, tego takiego, który pozostał po kopalni, to co nie zostało wyeksploatowane. I tylko i wyłącznie to jest rezerwatem. Natomiast pozostała część kadzielni, czyli park kadzielnia, nie jest objęty ustawą o ochronie przyrody, czyli można z niego w sposób dowolny korzystać. Czy była nagradzana? Tak, wielokrotnie. Zarówno amfiteatr był nagradzany po przebudowie, jak i atrakcja turystyczna, jaką jest kadzielnia, również była nagradzana.
1: No to już tak na sam koniec, czym jest Geonatura? Czym się zajmuje park Geonatura Kielce?
0: Geonatura Kielce jest jednostką budżetową miasta, powołaną w celu promocji atrakcji geologicznych naszego miasta i zajmujemy się generalnie, mamy pod opieką trzy rezerwaty, Kadzielnia, Wiecznia, Ślichowice oraz ogród botaniczny, który również leży w miejscu bardzo ciekawym geologicznie, czyli na górze Karczówka.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dzisiaj w studiu Radia SK razem ze mną starszy aspirant Jacek Borek. Porozmawiamy sobie o podsumowaniu 2025 roku przez kielecką miejską policję.
3: Każdorazowo bezpieczeństwo pieszych i każdego uczestnika ruchu drogowego jest priorytetem dla każdej komendy, nie tylko miejskiej, ale i wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń w 2024 roku, odnotowaliśmy tak naprawdę 303 wypadki. Za zeszły rok to było 301 wypadków, więc mamy o 2 wypadki mniej w stosunku rok do roku, co przekłada się również na mniejszą liczbę na przykład osób rannych w wyniku takich zdarzeń, co przekłada się na to, o czym wspomniałem na początku, czyli na kładzenie nacisku na bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego.
2: Ale okazuje się niestety, że więcej mamy ofiar śmiertelnych na drogach.
3: Niestety, faktycznie, tak jak tutaj pani redaktor słusznie wspomniała, mamy o 3 osoby więcej, które poniosły śmierć na skutek zdarzeń drogowych. Jednakowoż wynika to również z tego, że mieliśmy do czynienia w tragiczniejszych momentach ze zdarzeniami, kiedy na przykład w jednym zdarzeniu śmierć ponosiły 3 osoby.
2: Zatrzymajmy się jeszcze może przy tych wypadkach i przy nietrzeźwych kierowcach, bo tutaj chyba zmieniło się dość sporo.
3: Tak, w stosunku do 2024 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali o 148 osób więcej, które zdecydowały się osiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu. Wynika to m.in. też z tego, o czym powiedziałem wcześniej. Priorytetem jest bezpieczeństwo, a elementem bezpieczeństwa jest właśnie eliminacja tego typu uczestników ruchu drogowego. Wzrost nie wynika z niczego. Ten wzrost liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących jest następstwem tego, że wykonaliśmy ponad 30 tysięcy badań trzeźwości więcej, co przełożyło się na większą liczbę ujawnionych nietrzeźwych kierujących.
2: Powiedzmy sobie jeszcze, co grozi kierowcom za jazdę na tak zwanym podwójnym gazie.
3: W zależności od stężenia alkoholu, które zostanie stwierdzone w trakcie kontroli u takiego odpowiedzialnego, nazwijmy to, użytkownika drogi, sankcje mogą być różne. Mówimy tutaj zarówno o wykroczeniu, jak i o przestępstwie. Jeżeli mamy stan do 0,2 promila, 0,2 promila, mówimy o wykroczeniu z kodeksu wykroczeń. Każdorazowo stan, który przekracza tą wartość, przechodzi z kodeksu wykroczeń w kodeks karny. Są to już zdecydowanie groźniejsze sankcje, mocniejsze i mające bardziej restrykcyjny oddźwięk, jeżeli chodzi o taką osobę.
2: Bezpieczeństwo na drogach to też piesi. Powiedzmy sobie, jak tutaj

0: były najczęstsze.
1: W stosunku do 2024 roku mamy ponad 8 tysięcy więcej interwencji. Wynika to z tego, że mamy po prostu również więcej zgłoszeń, które wpływają do nas, między innymi za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której mieszkańcy naszego regionu bardzo chętnie korzystają.
0: Kielecka Policja w zeszłym roku pracowała też na rzecz poprawienia bezpieczeństwa. Organizowaliście różne spotkania, między innymi w szkołach. Czego te spotkania dotyczyły?
1: W zeszłym roku funkcjonariusze zajmujący się między innymi profilaktyką oraz policjantki i policjanci Wydziału Prewencji odbyli ponad 3600 spotkań z mieszkańcami naszego regionu. Te spotkania odbywały się w różnych miejscach. Były to przedszkola, były to szkoły, gdzie spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami, ale również w klubach seniorów, gdzie przestrzegaliśmy najstarszych mieszkańców naszego regionu przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami, między innymi ze strony oszustów, którzy tak chętnie korzystają z oszustw pod legendą, na przykład policjanta, który dzwoni do takiego seniora, czy pracownika pomocy społecznej, a mające na celu wyłudzenie oszczędności często życia tych starszych osób.
0: Jakie były najpopularniejsze w zeszłym roku kategorie wykroczeń?
1: Między innymi opierając się o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdorazowo każdy z mieszkańców naszego regionu może skorzystać z tego narzędzia, zgłaszając anonimowo niepokojącego wykroczenia, zdarzenia w najbliższym otoczeniu, można wyliczyć trzy takie kategorie wykroczeń, z którymi policjanci spotykali się najczęściej. Są to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.
0: Czy możemy powiedzieć, że miniony rok był bezpieczniejszy, spokojniejszy niż ten 2024?
1: Opierając się na liczbach, które mówią o tym, że faktycznie mamy wzrosty wykrywalności, m.in. chociażby nietrzeźwych kierujących i mniejszą liczbę zdarzeń drogowych, można tak powiedzieć, że faktycznie

0: przewiduje parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.
1: Czy możemy powiedzieć, że miniony rok był bezpieczniejszy, spokojniejszy niż ten 2024?
0: Opierając się na liczbach, które mówią o tym, że faktycznie mamy wzrosty wykrywalności, między innymi chociażby nieszczęśliwych kierujących i mniejszą liczbę zdarzeń drogowych, można tak powiedzieć, że faktycznie

0: Magazyn lokalny.
1: Kielecka masa krytyczna to comiesięczna demonstracja kieleckich rowerzystek i rowerzystów, którzy domagają się wygodnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach. O istocie organizacji opowiada Grzegorz Borek.
2: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Grzegorz Borek z kieleckiej masy krytycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Do pracy, do szkoły, na uczelnie, na zakupy, do znajomych. Ruch tych mas krytycznych na świecie działa już od chyba 40 lat, 30 lat i jest naprawdę na każdym kontynencie. U nas w Kielcach masy krytyczne odbywają się od około 20 lat, przy czym pierwsze giną w mrokach historii. Natomiast od 10 lat jeździmy regularnie raz w miesiącu, zawsze w ostatnią środę miesiąca o godzinie 18 z rynku.
1: Właśnie chciałam zapytać, jakie są te początki, poniekąd pan powiedział. Jak to było, jak to się w Kielcach zadziało?
0: Ponieważ masa krytyczna to jest taka organizacja bez organizacji, to znaczy każdy, kto przyjedzie i jedzie, ten jest współorganizatorem, współorganizatorką takiego wydarzenia. To te całkiem pierwsze wydarzenia były organizowane przez osoby, które już z nami nie jeżdżą, czy o których my w sumie teraz to już niewiele wiemy, tak? Ponad 10 lat temu masy krytyczne organizowane były tylko dwa razy w roku, na Dzień Ziemi i jeszcze drugi raz chyba na Dzień Dziecka, o ile dobrze pamiętam. Ale to tak w dość naturalny sposób. Osoby, które się tym zajmują, się zmieniają, jedni się męczą, wyprowadzają się z miasta, zajmują się inną działalnością, inne osoby przychodzą na ich miejsce. I od 2014 roku kielecka masa krytyczna jeździ w modelu raz w miesiącu. U nas w Kielcach wybraliśmy, że będziemy jeździć w środy, co jest nietypowe. Na świecie praktycznie nikt nie jeździ w środy, większość osób jeździ w piątki. Głównie dlatego, że przyjeżdżało do nas i ciągle przyjeżdża wielu studentów z Kielc, którzy często nie pochodzą z Kielc, tylko w piątek wyjeżdżają do domu rodzinnego, więc chcieliśmy tutaj, żeby mogli w ciągu tygodnia pójść, pojechać z nami i nie tracić części weekendu.
1: A co daje wam jazda na rowerze? Co panu daje jazda na rowerze? Jak pan się znalazł w kieleckiej masie krytycznej?
0: Ja akurat od dzieciństwa dojeżdżam na rowerze, dojeżdżałem w ten sposób do szkoły, dojeżdżałem w ten sposób na studia, obecnie też dojeżdżam w ten sposób do pracy, więc dla mnie jazda na rowerze to jest przede wszystkim wygoda, czyli po prostu metoda przemieszczania się, która powoduje, że jestem niezależny od korków, niezależny od tego, czy znajdę miejsce do parkowania, czy nie znajdę. Wiem, że czas dojazdu w jakieś miejsce wynosi x minut i niezależnie od pory roku, niezależnie od wszystkiego, wiadomo, że w tych x minut ja się znajdę tam, gdzie potrzebuję. Więc dla mnie to jest bardziej kwestia lenistwa i wygody niż jakiejś tutaj szczególnej misji czy czegoś takiego. Natomiast jak człowiek na co dzień dojeżdża rowerem, to zaczynają go irytować takie drobne rzeczy, na początku drobne rzeczy, które mogły być zrobione dobrze, a nie są. Typu krawężniki, które mają wysokość 1,5 cm, chociaż mogłoby ich w ogóle nie być albo być na płasko. To nic nie kosztuje więcej, nawet kosztuje mniej, jak się nie robi krawężnika, ale ktoś musiał upomnieć się u drogowców o to, że słuchajcie, na styku drogi dla rowerów i jezdni nie trzeba robić krawężnika, da się to wyasfaltować na płasko. No i tak jak zwykle, jak coś trzeba zrobić, to nie wystarczy powiedzieć weźmy i zróbcie, tylko trzeba się samemu wziąć do roboty i się do tego przyczynić i tym dla mnie jest masa krytyczna, to znaczy to jest taka organizacja, takie wydarzenie, które dodaje energii osobom, które jeżdżą na co dzień, drobne rzeczy albo i niedrobne ich irytują, chcieliby coś z tym zrobić, dzięki masie krytycznej mogą raz w miesiącu zobaczyć, że jest nas więcej, pogadać z osobami, które mają te same doświadczenia, pomyśleć, co by tu się dało zrobić, jak zadziałać.
1: No właśnie, jak tutaj zadziałać w Kielcach? Jak pan ocenia Kielce, ścieżki rowerowe w Kielcach?
0: Przede wszystkim drogi dla rowerów. Ścieżki są w lesie. Formalnie to, czym jeżdżą rowerzyści, nazywa się drogami dla rowerów i jednym z takich elementów, którym się zajmujemy, to jest właśnie też budowanie świadomości, że to, jak nazywamy rzeczy, ma znaczenie. Jeżeli mówimy na coś ścieżka, to od razu nam się pojawia w oczach taki obraz czegoś między drzewami, może wydeptanego, co nie musi być praktyczne, nie musi być proste, ma być takie bardziej nastrojowe do pojeżdżenia w weekend. Natomiast to, czego my chcemy w Kielcach, to są drogi dla rowerów, czyli coś, co jest traktowane jak droga. Proste, płaskie, wygodne, jednoznacznie oznakowane, żeby człowiek nie musiał zgadywać, z której strony to się znajduje. W Kielcach z infrastrukturą rowerową jest coraz lepiej. od czasu, od 2014 roku, kiedy zaczynaliśmy, kiedy praktycznie w żadną stronę z Kielc nie dało się wyjechać do gminy sąsiedniej i kiedy nie dało się z żadnego osiedla w Kielcach dojechać do centrum wygodną i bezpieczną infrastrukturą rowerową, to się diametralnie zmieniło. Obecnie wszystkie wyloty z miasta są albo już zrobione, albo projektowane, za wyjątkiem niestety S74, ale to jest trochę inny temat, za to nie odpowiada miasto, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych.

autostrad, a jazda w samym mieście też zmieniła się diametralnie, bo mamy coraz więcej dróg dla rowerów i mamy coraz więcej tej tak zwanej niewidzialnej infrastruktury rowerowej, czyli takich małych łączników, które pozwalają rowerzystom włączyć się w ulicę, która dla samochodów jest zamknięta albo która dla samochodów jest jednokierunkowa. Rowerzysta może pojechać pod prąd tym tak zwanym kontraruchem i w ten sposób się przemieszczać, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby zbudować dużo dróg dla rowerów oznaczonych tym niebieskim znakiem rowerka, tylko chodzi o to, żeby osoba, która wybiera dojazd na rowerze, czy obecnie także na przykład na hulajnodze elektrycznej, bo hulajnogi elektryczne też są zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej, mogła się dostać z tego miejsca, gdzie jest, do tego miejsca, gdzie chce być, w sposób wygodny i bezpieczny, czyli bezpośrednio

pod prąd tym tak zwanym kontraruchem i w ten sposób się przemieszczać. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby zbudować dużo dróg dla rowerów oznaczonych tym niebieskim znakiem rowerka, tylko chodzi o to, żeby osoba, która wybiera dojazd na rowerze, czy obecnie także na przykład na hulajnodze elektrycznej, bo hulajnogi elektryczne też są zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej, mogła się dostać z tego miejsca, gdzie jest, do tego miejsca, gdzie chce być, w sposób wygodny i bezpieczny. Czyli bezpośrednio

0: nie przeszkadzać, to znaczy nie musieć jechać po chodniku, czy przejeżdżać przez takie skrzyżowania, gdzie to jest dla osób mniej doświadczonych trudne albo niemożliwe.
1: Czyli tych dróg rowerowych jest coraz więcej, ale trochę jeszcze brakuje?
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy, to zawsze tak jest, że jest coraz więcej, ale trochę brakuje. Dużym rozczarowaniem w ostatnich latach był projekt ITS-u, o którym my, jako osoby jeżdżące w kieleckiej masie krytycznej, ostrzegaliśmy władze, wręcz pisaliśmy wniosek, żeby tego nie realizować, że to zaszkodzi. No, poprzednie władze uparły się, że muszą zrealizować ten projekt, bo go sobie wpisały do jakichś dokumentów. No i teraz widzimy, czym się to kończy. Skrzyżowania rozkopane, wykonawca zszedł z placu budowy. Część skrzyżowań, które miała być tym objęta, nie zostaje jednak wykluczona z realizacji, a te skrzyżowania, które zostały ukończone, w ogóle nie działają tak, jak miały działać. To są takie przykłady właśnie takich rzeczy, które się ludziom może nie kojarzą z infrastrukturą rowerową, bo to nie dotyczy bezpośrednio rowerów, ale przez to, że drogowcy zdecydowali się budować skrzyżowania, które mają być w cudzysłowie inteligentne, to znaczy takie, gdzie niby komputer steruje ruchem, to z tego wynikło to, że oni chcieli, żeby te skrzyżowania były maksymalnie skanalizowane, to znaczy, żeby każdy kierunek ruchu, czy w lewo, w prawo, na wprost, miał swój osobny pas, oddzielony często wysepką od pasów sąsiednich, osobny sygnalizator, bo to wtedy na komputerze ładnie wygląda, że to skrzyżowanie to nie jest tam jedno światło w jedną i jedno w drugą, tylko to jest tam 7 różnych faz ruchu, które można tutaj między sobą przesuwać, przyspieszać, spowalniać, tylko to w efekcie dało to, że wiele skrzyżowań objętych taką przebudową zostało utrwalonych jako skanalizowane albo na nowo skanalizowanych, to znaczy powstały nowe wysepki, które dla pieszych i rowerzystów, którzy jadą bokiem drogi, są przeszkodą, bo samochód będzie mógł przejechać na jeden raz i to zarówno w relacji na wprost, w prawo, w lewo, bo będzie miał specjalne światło, specjalne monitorowanie przez komputer, a pieszy będzie musiał najpierw przejść z chodnika na wysepkę, z jednej wysepki na drugą, z drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, wszędzie osobne światła i wszędzie guziczek, ponieważ komputer nie wie, gdzie jest pieszy. No, my prosiliśmy, żeby tego nie robić, niestety no, nie udało się tego zatrzymać, ze względu na ten projekt także wiele dróg dla rowerów w Kielcach jest niedokończonych, na przykład skrzyżowanie Alei Dziewięciu Wieków Kielc z ulicą Źródłową i Aleją Solidarności, gdzie nie było przejazdów rowerowych, teraz są powoli robione, bo wszystko czekało na ITS, który ugrzązł, więc tam niby asfaltowane jest, ale włączone nie jest. Mhm. Tak samo skrzyżowanie Zagórskie, Źródłowe i wiele innych skrzyżowań, które były zostawione jako takie luki, że rowerzysta jedzie sobie drogą dla rowerów, jedzie, widzi skrzyżowanie, a tam nie ma nic. Mhm. Bo to czeka na projekt, który właśnie się wywrócił, powiedzmy, czy ugrzązł. I to są tego typu rzeczy, które bardzo frustrują, których można by uniknąć, gdyby drogowcy myśleli 3 kroki do przodu. To prawdziwa tragedia z tym, to zresztą będzie taka, że jak ten projekt się uda ukończyć, zostanie włączony ten inteligentny system transportu, to on nie będzie działał, bo to są też rzeczy, których informowaliśmy naszych drogowców, patrząc na przykład na Łódź, która zrealizowała bardzo drogi taki projekt i po włączeniu okazało się, że żadne korki nie zniknęły, żadne autobusy nie zostały przyspieszone, w sumie poza zbudowaniem dużej ilości czujników, to nic nie dało. No i niestety u nas będzie tak samo.
1: A proszę powiedzieć, jakie trasy wybieracie, jeśli chodzi o kielecką masę krytyczną? Gdzie jeździcie?
0: Jasne. Kielecka masa krytyczna, tak jak każda masa krytyczna, stara się odwiedzać cały obszar miasta. Dlatego jeździmy raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę o 18 z rynku i za każdym razem mamy inną trasę. Jeździmy zależnie od pory roku i od pogody, czyli w zimniejsze miesiące, typu styczeń, luty, robimy krótsze trasy, około 8 km, 7 i kręcimy się gdzieś bliżej centrum. Natomiast w cieplejsze miesiące te trasy są dłuższe, do 20 paru kilometrów. No i robimy w ten sposób, że w sumie w ciągu roku odwiedzamy każdą część miasta, a tak jak spojrzeć w ciągu paru lat, to my odwiedziliśmy chyba wszystkie ulice w Kielcach, które nie kończą się ślepo, także się da nimi przejechać i gdzieś dalej dojechać, to już po wszystkich ulicach przejechaliśmy i w ten sposób planujemy trasę. Najfajniejsze w tych przejazdach masy krytycznej jest, przynajmniej dla mnie, to, że to nie są przejazdy w modelu sportowym. Dużo jest takich wydarzeń rowerowych, które z jakiegoś powodu są organizowane jako rajdy, wyścigi, czy coś związanego z rywalizacją. Czy takie coś, gdzie za każdym razem na końcu trzeba ustalić, kto był najlepszy, a kto był najgorszy. Mnie się to nie podoba, bo ja na przykład nie jestem osobą nastawioną na rywalizację. Ja nie lubię brać uczestnictwa w takich wydarzeniach, gdzie wiadomo, że na koniec ustalimy, które 3 osoby są najlepsze, a wszystkie inne przegrały jakby, tak? Dlatego nasze przejazdy to jest, jak sama nazwa wskazuje, przejazd. Czyli coś, gdzie się nie ścigamy, jedziemy sobie spokojnym tempem, tak żeby wszyscy zdążyli, uśmiechamy się do przechodniów i do kierowców, machamy, pozdrawiamy i to wychodzi w Kielcach też fenomenalnie. My jako kielecka masa krytyczna odwiedzaliśmy masy krytyczne w innych miastach, w Rzeszowie, w Częstochowie,

0: W Warszawie planujemy jeszcze się z innymi masami spotykać, no oczywiście nie z takimi jak Białostocka, które są trochę za daleko dla nas, żeby dojechać w jeden dzień i wrócić. Oczywiście jakimś tam środkiem transportu, no nie jedziemy, nie jechaliśmy rowerami do Warszawy, tylko pociągiem, ale w tych innych miastach często masy krytyczne popadają trochę w takie konfliktowe nastawienie. To znaczy takie, gdzie my tu jedziemy i pokazujemy, że przejmujemy te ulice od innych. My w Kielcach pokazujemy po prostu, że my też jesteśmy Kielczanami, jeździmy sobie tutaj razem z wszystkimi, grzecznie dziękujemy wszystkim innym uczestnikom ruchu za cierpliwość wtedy, kiedy nas przepuszczają i to w Kielcach naprawdę działa, atmosfera jest fantastyczna. Praktycznie, nie wiem, 95% osób, które widzimy na ulicy, do nas macha, włącznie z ludźmi gdzieś tam z balkonów, zza firanek, nie ma takiego nastawienia konfliktowego, tylko jest takie nastawienie, że to fajnie, że coś się w mieście dzieje, fajnie, że przyjechaliście, fajnie, że coś robicie.
1: A czy bierzecie Państwo udział w jakichś innych inicjatywach?
0: Tak, to znaczy Kielecka Masa Krytyczna to jest taka, jak mówiłem, organizacja bez organizacji, to znaczy każdy, kto z nami jeździ i do nas należy i współorganizuje, dlatego osoby, które z nami jeżdżą, to biorą udział też praktycznie we wszystkim innym rowerowym, co się dzieje. Tak, to znaczy zarówno mamy, jeżdżą z nami, zarówno takie osoby, dla których Kielecka Masa Krytyczna to jest jedyne wydarzenie zbiorowe, w jakim biorą udział, natomiast poza tym jeżdżą indywidualnie, tylko z rodziną, jeżdżą z nami osoby, które jeżdżą na rowerze sportowo, jeżdżą z nami takie osoby, które oprócz tego jeżdżą na rowerowe pielgrzymki z biskupem, jeżdżą z nami politycy różnych opcji, jeżdżą z nami działacze społeczni, ale też osoby, dla których to jest po prostu sposób spędzenia wolnego czasu. Więc jeśli chodzi o to, kogo łączymy, to dla nas też jest fajne, bo my się staramy nie określać naszych zadań inaczej niż tylko przez

0: przez te zadania rowerowe. To znaczy, jeżeli dla kogoś jest ważne to, żeby mógł wygodnie, bezpiecznie dojechać z domu do pracy rowerem, to zapraszamy do nas. My nie mamy tu żadnych innych wymogów, nie jesteśmy jakimś tam pakietem ideologicznym, do którego trzeba się dopisać. To jest po prostu ta jedna, jedyna rzecz. Chcemy wygodnej, bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach.
1: Przypomnijmy jeszcze na koniec, środa, godzina 18.
0: Start z Kieleckiego Rynku. Zawsze środa, zawsze ostatnia środa miesiąca. Zawsze godzina 18, zawsze rynek. Trasa jest inna, ale na koniec trasy zawsze na ten rynek wracamy.
1: Serdecznie zapraszamy z kielecką masą krytyczną na przejazdy, tak? Tak. Bo to nie są wyścigi, to nie są...
0: rajdy.
1: To nie są rajdy, tylko to są przejazdy. Serdecznie zapraszamy. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Grzegorz Borek z kieleckiej masy krytycznej. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Wpływ diety na nasze zdrowie jest nieoceniony. To, co jemy, oddziałuje na funkcjonowanie całego organizmu. Czy właściwie się odżywiając możemy zmniejszyć ryzyko powstania nowotworu? Oczywiście. Co jeść, żeby nie zachorować na raka? Więcej na ten temat Joanna Dziurzyńska w rozmowie z naszą reporterką.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim gościem jest pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: A dziś będziemy mówić, jakie produkty należy jeść, a jakich unikać, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Ale zacznijmy od tego, czy odżywianie może się przyczynić do zachorowania na nowotwory?
3: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli źle się odżywiamy, to możemy zwiększyć swoją masę tłuszczową, która nam przysparza między innymi dodatkowych kilogramów. I możemy przez to zwiększyć swoje ryzyko na zachorowania na nowotwory, szczególnie kobiece, na przykład rak piersi.
1: Jakich składników czy potraw powinniśmy definitywnie unikać?
3: Powinniśmy przestrzegać takich podstawowych zasad odżywiania. Nie tyle trzeba się skupiać na tym, co nie powinniśmy, a co zmienimy w swoim codziennym spożywaniu. No, na przykład zacznijmy jeść więcej warzyw i owoców. Głównie ludzie źle reagują na te warzywa i owoce. Myślą, że trzeba jeść nie wiadomo jakich ilościach, a to wystarczy tylko 5 porcji dziennie, łącznie warzyw i owoców. Dzieląc to na 3 porcje warzyw, a 2 porcje owoców. I to tak w granicach 400 gram dziennie. To nie jest dużo. Wystarczy wziąć sobie miseczkę przykładowo teraz borówek. To już mamy porcję jedną zaliczoną. Marchewki, które możemy podjadać zamiast jakichś chipsów albo innych przetworzonych przekąsek. Kolejną sprawą jest ilość mięsa czerwonego w naszym tygodniowym jadłospisie. Nie przekraczajmy tego maksimum, czyli 500 gram tygodniowo. Zamieńmy na inne mięso, na mięso, które jest chude, na przykład indyk czy jakiś inny drób. Dodatkowo możemy zrobić sobie dzień bezmięsny i wybrać sobie produkty strączkowe, które też mają doskonałe białko, które będzie idealnie wpasowywać się w nasz organizm i jest bardzo dobrze tolerowany przez nasz organizm. Kolejna sprawa to musimy pamiętać o nawodnieniu. Nawodnienie takie minimum 1,5 litra wody dziennie, samej wody, nie wliczając tych dodatkowych napoi typu kawa, herbata. Warto też pamiętać, że jeżeli wypijemy sobie taką czarną kawę mocną, to dodajmy sobie szklaneczkę wody jeszcze dodatkowo, żeby wyrównać ten bilans wodny. Następna sprawa, produkty pełnoziarniste. Nie zapominajmy o nich, wybierajmy raczej te produkty na korzyści. Zmienić z produktów pszennych na produkty pełnoziarniste, ponieważ one mają dużą zawartość błonnika i dla naszych jelit też jest bardzo pozytywne, ponieważ jeżeli dostarczymy mniej więcej 25 do 30 gram błonnika dziennie, to wtedy ryzyko na zachorowania na nowotwory jelita grubego też nam się zmniejsza. Tak samo jak włączymy, jak opowiadałam o owocach i warzywach, one też są ważne, bo one też mają ten błonnik i też działają jak taka swoista miotełka na nasze jelita i te strawione resztki pokarmowe wymiotą z tego jelita i ryzyko rozwoju nowotworu nam się zmniejsza. Kolejny składnik to nabiał. Nabiał jest też bardzo ważny. Szczególnie u nas tutaj, u pacjentów onkologicznych, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby pacjent miał

0: swojej diecie ten produkt, ponieważ nasze mięśnie są głównie zbudowane z białka. Nabiał jest takim produktem, który nam dostarcza go bardzo dużo i jest dobrze przyswajalny. Także przekonajmy się do białych serów, do kefirów, do maślanek, do jogurtów naturalnych, a nie używajmy tylko śmietany i takich produktów tłustych, jeżeli chodzi o nabiał. Wybierajmy półtłuste. Kolejna sprawa to jeszcze nie tyle, odchodząc trochę od żywienia, to jeszcze pamiętajmy, że nie tylko ten styl życia składa się z żywności, ale i również z aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna minimum 3 razy w tygodniu, tak żeby łącznie, a najlepiej codziennie w sumie, bo jeżeli się ruszamy, to te mięśnie też wiedzą, że one są nam potrzebne i to białko, które dostarczamy w diecie, ono się tam nam zacznie wbudowywać i zwiększy masę mięśniową, którą nam chodzi, a zmniejszy tkankę tłuszczową, która jest bardziej ryzykowna do rozwoju nowotworów niż cokolwiek innego.
1: A jeśli chodzi o tłuszcze w diecie, jakie one powinny być? Czy tego powinno być dużo, mało?
0: Tłuszcze, zdrowe tłuszcze, przede wszystkim kwasy omega-3, które są bardzo ważne w naszym organizmie, ponieważ poprawiają układ odpornościowy. W naszej dziedzinie onkologicznej poprawiają tolerancję na przykład na chemioterapię, także pacjenci, którzy mają cykle chemioterapii, bardzo im polecamy i zachęcamy, żeby jednak suplementowali kwasy omega-3, które bardzo dobrze komponują się z witaminą D. I efekt jest naprawdę z lepszego leczenia chemioterapią.
1: A chciałam jeszcze wrócić do owoców i warzyw. Czy warzywa powinny pojawić się w każdym posiłku? Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja?
0: Oczywiście, że tak. To o czym mówiłam, te trzy porcje, które wyliczamy ogólnie z owoców i warzyw, to jest takie minimum, trzy, takie, żeby każdy z nas był, ale do kanapki. Nie jedzmy tylko na kanapce, przykładowo szynka i ser, tylko dołóżmy pomidora, zjedzmy, pokroimy sobie w paseczki ogórka zielonego. Do drugiego śniadania możemy zrobić sobie szejka owocowo-warzywnego i też już przemycimy kolejną porcję. Do obiadu skomponujmy tą surówkę, żeby ona była, bo do podwieczorku, no wszędzie da się, do każdego posiłku da się wkomponować te warzywa i owoce, także korzystajmy z tego i to będzie z korzyścią też dla naszego organizmu, bo mamy mikro, makro składniki, witaminy, antyoksydanty, które są bardzo ważne, które są takim składnikiem, który działa przeciwnowotworowo. Mamy też w warzywach dużo błonnika, który też jest kolejnym czynnikiem antynowotworowym, także wiele korzyści, a tak naprawdę mamy to na wyciągnięcie ręki, a nie każdemu chce się sięgnąć po ten warzywo czy owoc.
1: A jeśli chodzi o owoce, bo też słyszy się takie przekonania, że powinniśmy jeść tylko do południa, że wieczorem już nie. Jak pani rekomenduje?
0: Powiem szczerze, że jeżeli mamy problem z cukrzycą, to jest w tym jak najbardziej prawda. Jedzmy owoce do godzin wczesnego popołudnia, czyli do 16, 17 maksymalnie, żeby ten poziom glukozy, pomiar glukozy, który będziemy wykonywać rano, nie był zafałszowany troszkę, można powiedzieć, taki zawyżony, bo z reguły tak to bywa. Także warzywa jak najbardziej wieczorem, owoce bardziej do godzin popołudniowych, takich wczesnych.
1: A co na przykład poleca pani zjeść na śniadanie, żeby mieć siłę, energię na cały dzień? Czy często się mówi, że śniadania powinny być białkowo-tłuszczowe? Niektórzy mówią, że najlepsza jest owsianka. Coś pani rekomenduje, czy to już według własnych upodobań?
0: Powiem szczerze, że niektórzy jak słyszą słowo owsianka, to reagują jak reagują, mówią, że w życiu tego nie zjedzą. Są osoby, które się przekonają do tego. Są osoby, które wolą zjeść na śniadanie i mają więcej czasu, to wtedy jedzą jajecznicę i do tego warzywo i chleb pełnoziarnisty przykładowo. To zależy od preferencji, jeżeli i też od tego, ile kto ma czasu. Jeżeli potrzebujemy szybkiego śniadania, to wtedy możemy zrobić sobie szejka takiego białkowo pełnowęglowodanowego. Także dokładamy, mamy szybki jogurt, mamy do tego

0: tego płatki owsiane, jakiś owoc, wymieszamy i mamy gotowe i możemy biec do pracy. Jeżeli mamy więcej czasu, możemy zjeść owsiankę. Wtedy to albo jajecznicę, tak jak mówiłam, także tak, żeby było syte, bo potrzebujemy tego kopu energetycznego od rana, żeby ten nasz organizm się rozpędził i tak jak ta lokomotywa, tak powolutku, powolutku, żebyśmy mogli wrócić z tego snu, który mieliśmy przed chwilą, żeby dostać tego kopa energetycznego na cały dzień.
1: A drugie śniadanie już troszkę lżejsze?
0: Tak, to jest tak, że pierwsze śniadanie powinno być większe od drugiego. Chociaż bywa tak, że robi się wyjątki. Jeżeli pacjent przychodzi albo ogólnie osoba, która nie potrafi zjeść dużego śniadania, to zamieniamy to. Wtedy tak naprawdę drugie śniadanie nam chodzi na pierwsze. To zależy od preferencji danej osoby.
1: A obiad, jakiś tutaj podział, ile czego możemy zjeść węglowodanów czy białka, też Pani rekomenduje, czy to już według własnego uznania?
0: Powiem tak, obiad jak najbardziej kolorowy, jak najwięcej warzyw, to przede wszystkim. Jakbyśmy spojrzeli na talerz zdrowego odżywiania, to mamy większość tak naprawdę warzyw na tym talerzu. Potem się skupmy na tym, żeby były węglowodany w postaci przykładowo kaszy i zdrowe białko, które możemy dostarczyć za pomocą ryb, z roślin strączkowych, bądź jakiegoś chudego mięsa.
1: Co jeśli chodzi o osobę, która chciałaby zmienić swój styl życia, ale do końca nie wie jak? Czy można się posiłkować internetem, czy raczej Pani rekomenduje, żeby iść do specjalisty, żeby taki jadłospis ułożyć?
0: Ja rekomenduję konsultację ze specjalistą, ponieważ w internecie możemy znaleźć różne rzeczy. I żeby nie pogubić się, żeby nie zniechęcić się i żeby poprowadzić przez tą ścieżkę prawidłowo, warto udać się do tego specjalisty, bo ten specjalista zrobi takie zalecenia indywidualne pod pacjenta, a w internecie znajdujemy dla ogółu. Nie mamy w internecie zaznaczonych jednostek chorobowych współistniejących i nie mamy też referencji żywieniowych, bo możemy na wizycie u dietetyka, tak naprawdę każdy dietetyk zapyta się, czy zauważył pan, pani, że jakiś produkt nie służy. To wtedy wyeliminuje z jadłospisu i wkomponuje jakiś inny produkt równie wartościowy. Także wiem, że dużo osób woli wygooglać, prawda, i sprawdzić, co jest takiego łatwego, dostępnego, takiego szybkiego, ale poświęćmy chwilę czasu i zacznijmy to ze specjalistą. Jeżeli po pierwszej wizycie ktoś będzie uważał, że poradzi sobie sam, to dalej toczyć tą walkę, ale z takimi podstawami od specjalisty.
1: A jak się przełamać, przejść z tego nie do końca zdrowego stylu życia na ten zdrowy? Czy jest jakaś recepta na to?
0: Zdrowy rozsądek, można powiedzieć, bo tak naprawdę jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka i ten dietetyk zacznie zakazywać, no to no, no,

0: powolutku i do przodu. Efekty, które potem osiągamy takimi małymi kroczkami, motywują i dają nam, znaczy pacjentowi, takiego kopa. I jeszcze dodatkowo, jak widzi ktoś, że ten efekt i te zalecenia, które zostały przekazane od dietetyka w trakcie wybierania ubrań i widzi efekty, że wybierze ubranie, które jeszcze miesiąc temu było za małe i nagle robi się luz, no to, to łączą nam się te puzelki i ten pacjent jest bardziej zmotywowany niż przed tym pierwszym spotkaniem ze specjalistą.
1: A czy poleca Pani na przykład wyliczanie kalorii za pomocą jakichś aplikacji? Czy to jest pomocne, czy nie wpadajmy w paranoję?
0: To znaczy tak, jest bardzo pomocne. Jeżeli pacjent nie... Ja ogólnie jestem zwolenniczką, że pacjent dostaje zasady, których się powinien trzymać na początku. Jeżeli ma, wyraża taką chęć, to oczywiście komponujemy ten jadłospis, ale tak naprawdę co zrobi wtedy, kiedy nie ma tego jadłospisu? I żeby nauczyć go takich podstawowych zasad, żeby wybierania tego, co jest lepsze, to z pomocą przychodzą aplikacje, przykładowo Fitatu, która jest ogólnodostępna, bezpłatna, i wklepując sobie tak te produkty, które zjadłem, obrazuje to danej osobie ilość kalorii, ilość danego, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, ile ten batonik przykładowy ma kalorii, ile tłuszczy, ile białka, a ile węglowodanów. Także to nam pomaga zobrazować i przy okazji trochę się pilnować, żeby tej granicy, którą wyznaczamy na tej wizycie, tej ilości kalorii w ciągu dnia, to żeby jednak trzymać się jej i wybierać mniejsze zło i uczyć się tych prawidłowych nawyków żywieniowych.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dziś pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję i trzymam kciuki za zmiany żywieniowe.
2: Magazyn lokalny.
3: Gościem radia SK Kielce jest dzisiaj Jacek Kiełb, były piłkarz Korony Kielce, obecnie ambasador tego klubu. Cześć Jacek.
4: Witam serdecznie wszystkich.
3: Powiedz na początek, ile dla Ciebie znaczy bycie ambasadorem Korony, jaka jest Twoja rola w tym projekcie?
4: Jaka jest moja rola? Myślę, że taką najważniejszą rolą jest to, żeby gdzieś tam promować cały czas ten klub, nie tylko tutaj w Kielcach, ale żeby też mocno wychodzić poza granice Kielc, troszeczkę dalej, Świętokrzyskie zdecydowanie dalej. Być jakąś częścią tego klubu, tutaj gdzieś pokazują, że zawodnicy, którzy też coś dali, czyli między innymi wiadomo Kamil Kuzera, Korzym czy Golo, te osoby są przy tym klubie, tak? To nie jest stricte coś takiego związanego, że my teraz będziemy pracownikami tego klubu, tylko to jest coś takiego, żeby pokazać, że osoby, które gdzieś tutaj troszkę w tym klubie spędziły czasu, mogą dalej gdzieś mocno promować ten klub.
3: Czyli to jest takie budowanie, podtrzymanie wręcz tożsamości tego klubu, prawda?
4: Myślę, że na pewno tak, bo na pewno widzimy po innych klubach i to na pewno każdy się często z tym spotyka, na jaki stadion gdzieś tam nie pojedziemy, no to jednak te kluby mają powywieszane te osobistości, które grały w danym klubie. Już nie chcę tutaj teraz przy nazwiskach siedzieć, czy ten, ale każdy klub ma swoje
3: legendy.
4: Swoje legendy, tak, zwał jak zwał, z których gdzieś tam jest dumny i Korona też musi mieć takie osoby. Miejmy nadzieję, że na nasze miejsca przyjdą coraz to lepsze osoby, które będą naprawdę zasługiwały na to, żeby być przy takim czymś. To jest też pokazanie czegoś takiego, żeby zmobilizować też i naszą tutaj młodzież, którzy gdzieś tutaj trenują, dzieciaki, które mają marzenia po to, żeby trafić do Korony, żeby też w jakiś sposób na kimś się wzorować. Wiadomo, że wzorują się na piłkarzach obecnych, ale to też jest coś takiego fajnego, że klub o nas pamięta, my wiadomo, że cały czas się będziemy utożsamiać.
3: Po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowiłeś nadal pozostać przy piłce. Stawiasz na rozwój młodzieży tutaj w naszym regionie. Powiedz, w jaki sposób na co dzień im pomagasz?
4: W jaki sposób? Na pewno jestem dostępny dla tych osób, które chcą się rozwijać. Poprzez moje doświadczenie i cały czas rozwój, w którym się staram wkładać naprawdę bardzo dużo, nie tylko czasu, ale też sporo energii i chciałbym się bardzo mocno rozwijać też w tym kierunku. Przy okazji też tutaj z Kamilem

0: Milem Kuzerą i z trenerem Pawłem Czają. Założyliśmy wychowanie na boisku w WNB. Jesteśmy w trakcie budowy boiska i chcemy być jak najczęściej dostępni dla dzieci. Prowadzimy treningi proaktywne, to są treningi dodatkowe, dlatego zapraszamy każdego, nieważne skąd jesteś, gdzie trenujesz na co dzień, jeżeli tylko masz czas i chcesz potrenować pod okiem naprawdę bardzo dobrych trenerów, jeszcze Sławomir Grzesik z nami jest, i posłuchać naprawdę bardzo cennych wskazówek, bo my to doświadczenie, które gdzieś tam sobie też piłkarskie załapaliśmy, staramy się jak najwcześniej przekazać tym dzieciom. Ja, jakbym miał 12-13 lat, pamiętam, zawsze byłem wpatrzony między innymi w piłkarzy Legii, między innymi był właśnie Czarek Kucharski, przyjechał kiedyś do nas na turniej, który gdzieś tam graliśmy do tej pory, pamiętam, był to turniej w Garwolinie, taki dosyć większy, to dla mnie dużym sukcesem było to, że ja po prostu podałem mu rękę. Ja już nie mówię o tym, że ja mógłbym z nim kopnąć piłkę czy coś podobnego. Nie miałem takich warunków do tego, żeby się rozwijać z takimi zawodnikami, którzy jednak troszeczkę pograli. I w tym momencie ja wiem, że ja swoją osobą też nie tylko dzieci są w jakiś sposób też tam wpatrzone w historię tego, że coś się grało, ale widzę, że czerpią z tego radość, że te treningi dają im jakąś satysfakcję. Dzieci się bardzo mocno rozwijają, bo zawsze idzie jakaś informacja zwrotna do mnie od rodziców i to jest dla mnie tak naprawdę w tym momencie najważniejsze i to dało mi takiego kopa bardzo pozytywnego, no żeby wybudować swoje boisko, żeby być częściej dostępnym, ponieważ mamy cały czas zapytania, czy w innych terminach. My w tym momencie wynajmujemy boiska gdziekolwiek się da, wiadomo jak to tutaj gdzieś wygląda w tym momencie w Kielcach z boiskami, z dostępnością, to wpadliśmy na taki może, no nie szalony pomysł, ale taki bardzo, że tak powiem, odważny, ponieważ po roku czasu, jak jesteśmy tutaj już z tymi treningami proaktywnymi, wychowani na boisku, to my już zaczęliśmy budować własny gdzieś tam dom. Na tym boisku będziemy chcieli być częściej dostępni, tak? Ponieważ rodzice pytają się nas o inne terminy, ale my jesteśmy niestety bardzo mocno gdzieś tam uzależnieni od innych boisk, bo wiadomo, różne akademie, różne osoby też sobie podejmują takie boiska. To dlaczego nie dać możliwości potrenować każdemu? Bo naprawdę mamy dużo chętnych, ale tak jak zawsze każdemu mówimy, pierwszeństwo zawsze ma oczywiście akademia. Jeżeli masz trening w akademii, to tam idziesz, nie przychodzisz do nas, masz dzień wolny. Tylko że to niestety w większości się pokrywa dzieciom z treningami albo z jakimiś innymi zajęciami. Ludzie się pytają, rodzice dzwonią o inne terminy, dlatego my wychodzimy do nich właśnie z taką inicjatywą.
1: Czy miasto właśnie wsparło was w tej inwestycji, w tym projekcie?
0: To znaczy, o jakie wsparcie pytasz?
1: Finansowe?
0: Nie, absolutnie.
1: Jaki jest udział miasta w ogóle może w tym przedsięwzięciu?
0: Udział miasta jest taki, że oni nam to wydzierżyli na 10 lat. Tak, tam może były małe problemy, gdzieś tam jedna osoba się starała gdzieś tam dopytać o jakieś gdzieś tam, czasami te pytania były aż po prostu takie śmieszne, tak, ale reszta tutaj radnych jak najbardziej się na to zgodziła, za co im bardzo dziękujemy i Mosirowi też za pomoc, no bo to jednak troszeczkę czasu nam to zabrało. Te wszystkie papierologie i te wszystkie spotkania, na których trzeba było być, bo to jest jednak obowiązek, musieliśmy się pojawić, przedstawić swój projekt, jaki to jest pomysł, ale jeżeli chodzi o to, no to staramy się to budować z własnych pieniędzy. Wiadomo, jeżeli ktoś chce nam pomóc, wesprzeć nas, prowadzimy jeszcze już w sumie całkiem niedługo, tam jest wrzutka, na którą też gdzieś tam można wpłacić pieniądze, bo wiadomo, że to, no to jest inwestycja duża, to jest koło miliona. My mamy jeszcze nawet troszeczkę kolejne pomysły na to wszystko, może nie będę tego zdradzał, ale to są kolejne naprawdę duże pieniądze, które byśmy chcieli po prostu włożyć, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do treningu dla dzieci. Nie tylko, bo oczywiście to boisko też będzie korzystane przez inne osoby, nie tylko przez nas, żeby to nie było tak odbierane, że to my budujemy tylko i wyłącznie dla siebie.
1: No właśnie takie pytanie, dla kogo to boisko będzie przeznaczone? Czy to właśnie przede wszystkim pewnie dla waszej akademii, ale pewnie też...
0: Nie naszej akademii. Wychowanie na boisku to jest bardziej, mówmy tu sobie, jako to jest szkółka.
1: Fundacja.
0: Tak, bo to jest bardzo mocno mylone, ponieważ każdy jak mówi akademia, to myśli, że może, że my będziemy prowadzić zaraz własną drużynę i u nas dzieci się zapisuje już na stałe, jest tam jakaś składka i ten. Nie, u nas to wygląda całkowicie inaczej. Do nas przychodzisz na trening, masz trening w różnej formie, bo skupiamy się na różnych gdzieś tam, to po prostu trzeba przyjść i zobaczyć, już nie chcę mówić, forma ścisła, prowadzenie piłki, takie różne gdzieś tam rzeczy, ale to wszystko, to co

0: z miastem jest dogadane, to co rozmawialiśmy wcześniej przed podpisaniem umowy z Mosirem, ogólnie o dostępność boiska, no to to wszystko, te wszystkie jakieś zasady, które gdzieś tam ustaliliśmy, będą konsekwentnie prowadzone do tego, że jakieś tam, nie wiem, czy szkoły, czy ktokolwiek będą mogły jak najbardziej korzystać z tego boiska.
1: Na jakim etapie teraz są prace?
0: Na takim etapie, że zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, bo nie wszyscy gdzieś tam są sobie na pewno w stanie może zobaczyć, czy przyjechać koło tego. No już naprawdę jest na bardzo mocnym etapie. Jeżeli ktoś mnie pyta, na kiedy, staramy się mieć

0: nie chcę mówić, forma ścisła, prowadzenie piłki, takie różne gdzieś tam rzeczy, ale to wszystko, to co z miastem jest dogadane, to co rozmawialiśmy wcześniej przed podpisaniem umowy z Mosirem, ogólnie o dostępność boiska, no to wszystko, te wszystkie jakieś zasady, które gdzieś tam ustaliliśmy, będą konsekwentnie prowadzone do tego, że jakieś tam, nie wiem, czy szkoły, czy ktokolwiek będą mogły jak najbardziej korzystać z tego boiska.
1: Na jakim etapie teraz są prace?
0: Na takim etapie, że zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, bo nie wszyscy gdzieś tam są sobie na pewno w stanie może zobaczyć, czy przyjechać koło tego. No już naprawdę jest na bardzo mocnym etapie. Jeżeli ktoś mnie pyta, na kiedy, staramy się mieć

0: następnie jest to na kwiecień. Jeżeli komuś to mówię, no to każdy się pyta, którego roku. Ja mówię, że jeszcze tego, także naprawdę firma, która to wzięła, działa naprawdę bardzo prężnie i też byliśmy sami zdziwieni, że oni tak naprawdę bardzo szybko to zrobią. Ja w najbliższym czasie nagram taką krótką roleczkę, pokażę też tamte boisko, także wszystkich zaciekawionych mogę troszeczkę uspokoić, że to boisko naprawdę będzie bardzo szybko wybudowane i cały czas zapraszam do wsparcia nas w tym wszystkim, bo naprawdę każda pomoc, czy nie tylko finansowa, ale tutaj naprawdę przyda się, bo my chcemy pokazać, że można coś zrobić, że nie trzeba cały czas korzystać z czyichś obiektów, kogoś się prosić, tylko mieć gdzieś tam, można powiedzieć, swój kawałek podłogi i tak samo pokazywać, uczyć kogoś i inne osoby też będą jak najbardziej mogły korzystać z tego boiska.
1: I tu mówimy o boisku typu Orlik, czy pełnowymiarowe?
0: Nie, to nie jest pełnowymiarowe. Teraz w tym momencie naprawdę nie chciałbym was skłamać, ale to będzie takie troszeczkę większe od Orlika. Ile to będzie miało dokładnie? Gdzieś tam chyba o 60 parę metrów na 40, coś koło tego. Jeżeli coś skłamę o parę centymetrów czy metrów, no to wiadomo, nikt się tam nie zgorszy z tego powodu. No ale w tym momencie myślę, że nie bylibyśmy w stanie wybudować tam nic większego, bo to już maksymalnie sobie gdzieś tam zrobiliśmy, żeby gdzieś tam się zmieścić z tym boiskiem i z tymi wymiarami.

0: mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają

0: próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i tu też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
0: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
0: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja, tylko dziś zrobię węzło, nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetki jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie, czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć, ale też to, co już ugotowaliśmy, tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć. Ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No i grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodny, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć, bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też łuki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
0: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku,

0: kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to to, że

przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do banku żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier, więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które no są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.